0: pastelu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Eskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. A teraz w magazynie zapraszam na rozmowę z Jakubem Nowakiem, prezesem oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Nowak, prezes oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Czy tak dokładnie ta nazwa brzmi? Trochę długa.
2: Dokładnie tak. Bardzo serdecznie witam panią redaktor i słuchaczy.
1: Panie Jakubie, jesteście jako PTTK po walnym zgromadzeniu. Walnym zgromadzeniu, które przyniosło, można powiedzieć, zmianę zarządu, ale dla pana akurat kolejną kadencję.
2: Tak, każdy walny zjazd, czy to oddziału, czy całego towarzystwa przynosi jakieś zmiany, nowe rozdanie. Nowi ludzie, czasami nowi i starzy, ale w nowych rolach. Czasami nawet w tych samych rolach, ale z innym składem, więc też inny materiał roboczy, nowe zadania, nowe wyzwania. 25 kwietnia tego roku rzeczywiście odbył się kolejny zwyczajny walny zjazd oddziału babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Takie zjazdy odbywają się na ogół co 4 lata obecnie, w czasach nowożytnych, że tak powiem, jak nic się nie wydarza, żeby zwołać nadzwyczajny zjazd. No tak jak w każdym stowarzyszeniu, tak jak w każdej organizacji, wybiera się nowe władze, ale też ten nasz zjazd odbywa się w ramach czegoś szerszego, co nazywa się kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogóle w PTTK w tym roku. I właściwie już to się zaczęło jeszcze w zeszłym, bo mieliśmy wybory w kołach, klubach, potem właśnie oddziały. Niedługo nas czeka regionalna konferencja oddziałów PTTK województwa śląskiego, bo mamy takie, tak jak 16 województw, 16 takich struktur regionalnych, porozumień, w których odbywają się te regionalne konferencje i tam z kolei wybiera się delegatów na zjazd walny, 21 walny zjazd PTTK, który się odbędzie w dniach 4 i 6 grudnia tego roku 2026 w Warszawie, gdzie już się wybiera władze naczelne, więc tam można powiedzieć, że ta nasza kampania jest tak z dołu do góry, to znaczy od tych najmniejszych struktur do tych większych. Także jesteśmy już po, wiadomo, jest trochę formalizmu, dokumentacji, przygotowań wcześniej, także i pewnych kosztów, natomiast to jest też element spotkania, wyróżnienia ludzi, którym chcemy podziękować, dość powiedzieć, że trzej nasi kolejni koledzy otrzymali najwyższą godność, jaką może otrzymać członek oddziału babiogórskiego, czyli godność członka honorowego naszego oddziału. Ja sobie pozwolę wymienić: kolega Stefan Piela, kolega Jan Geresz i kolega Jan Pawlus właśnie zostali członkami honorowymi na tym walnym zjeździe. Oprócz tego oczywiście zawsze wyróżnienia, odznaczenia, czy to przyznane przez Zarząd Główny PTTK, czy te struktury wojewódzkie, czy nasze tutaj wyróżnienia oddziałowe, okazja do pewnych podsumowań, także i trudnych rozmów, bo oddział to jest duża struktura, drugi największy oddział w Polsce, prawie 1500 osób w 20 kołach i klubach, więc jest to, że tak powiem, materiał do obrobienia, dużo spraw, dużo zadań, coraz więcej, rozwijamy się w rozmaitych przestrzeniach, w rozmaitych obszarach, ale też no to nieraz generuje duży trud, jakieś tam, powiedzmy, konflikty, zgrzyty, trzeba na to reagować, dużo takich spraw formalno-prawnych, coraz więcej tak naprawdę.
1: Panie Jakubie, proszę powiedzieć trochę o tej waszej strukturze. Wspomniał pan, że jesteście jednym z większych oddziałów, no ale tak terytorialnie to ludzi skąd skupiacie?
2: No, jako oddział babiogórski to mamy tak naprawdę ludzi przede wszystkim jednak z terenu powiatu żywieckiego, chociaż w tej chwili nasze największe koło mamy w Porąbce, to już jest powiat bielski. I tamto koło, a co za tym idzie, nasz oddział skupia na przykład ludzi z terenów i tutaj Małopolski Zachodniej i Śląska. Czasem ktoś sobie wybiera, że chce przynależeć do danego koła i tym samym do oddziału, nawet będąc gdzieś tam dalej od nas terytorialnie, bo spodobała mu się oferta, spodobał mu się sposób działania, klimat, wycieczki, imprezy, jakie robi dane koło. Zwykle to tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, przynajmniej u nas tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, ponieważ spodobała im się jakaś konkretna impreza, wydarzenie, związali się z jakimś konkretnym kołem, no to siłą rzeczy przynależą do oddziału, w którego strukturach to koło jest. Raczej nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas do biura zarządu głównego na Senatorską 11 w Warszawie i mówi, no chciałbym się zapisać do PTTK, a skąd pan jest? No z Bydgoszczy, to tam skierujemy pana do właściwego oddziału, tak? Nieraz jest tak, że ludzie z drugiej strony Polski należą do innego zupełnie oddziału, bo albo są rodzinnie powiązani z tym miejscem, albo po prostu tam im się to podoba. W tym oddziale jest uprawiana jakaś dyscyplina, w której oni się specjalizują, na przykład żeglarstwo, nie wiem, narciarstwo, turystyka jeździecka i ktoś jest z bardzo daleka, na przykład, nie wiem, z Warszawy, z Łodzi, ale należy do oddziału tu na południu Polski, bo akurat tutaj stąd pochodzi, albo tutaj się jakoś związał z ludźmi, którzy daną dyscyplinę uprawiają. Ale z reguły jest to jednak tak, że w 80% przypadków, no jednak ograniczamy się terytorialnie, można powiedzieć, do ludzi jednak z powiatu żywieckiego, no może bielskiego, okolic. Tak jak mówię, teraz mamy jedno koło poza powiatem. Nie mamy struktur poza naszym województwem śląskim, bo to jest też taka umowa, że mamy te struktury regionalne po to, żeby jednak się skupiały w danym regionie. Mieliśmy przez jakiś czas szkolny klub górski, który był w Koniakowie, to już jest powiat cieszyński na przykład. No może tam też jakieś struktury kiedyś się odtworzą.
1: Panie Jakubie, wspomniał pan o tej specyfice niektórych oddziałów. Czy jest jakaś, no właśnie, jakiś wyróżnik waszego, babiogórskiego? Czy to właśnie turystyka? Czy no właśnie, co was wyróżnia?
2: 14 maja tego roku minęło nam 121 lat. W zeszłym roku, jak może państwo pamiętacie, bo też na antenie Radia SK była o tym mowa, obchodziliśmy 120-lecie. W 2025 roku. No i my się wywodzimy jeszcze z tego pnia, że tak powiem, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. No czyli siłą rzeczy to jest przede wszystkim turystyka jednak górska, z uwagi na położenie. Oddział powstał, jak pamiętamy, w Makowie Podhalańskim. To w ogóle na początku nie był projekt żywiecki, ale już po 5 latach się przeniósł do Żywca i od 1910 roku tutaj jest siedziba władz. Więc przede wszystkim turystyka górska, i ta piesza górska, i ta jeździecka górska. Mamy też klub górskiej turystyki jeździeckiej. To uprawia oczywiście mniejsza ilość osób, ale też. I w tym się jakby specjalizujemy. Na utrzymanie szlaków turystycznych pozyskujemy środki zewnętrzne. Mamy znakarzy, mamy przewodników, mamy przodowników turystyki górskiej. W tym roku jesteśmy na przykład gospodarzem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Więc no jakby też angażujemy się w to, na czym się trochę znamy. Nie ma u nas takich dyscyplin, na przykład, na czym notabene ubolewam, jak na przykład turystyka motorowa, turystyka żeglarska. Mieliśmy kiedyś nawet klub żeglarski PTTK, bo jesteśmy przy Jeziorze Żywieckim, co prawda sztucznie utworzonym, ale zawsze. Turystyka narciarska, ostatnio to trochę zmiany klimatyczne nam popsuły szyki. Turystyka piesza, no to zawsze, bo ci nasi turyści też wyjeżdżają gdzieś tam dalej i ta turystyka piesza siłą rzeczy no, jest uprawiana. Indywidualnie bardziej może będzie zasób na to, żeby to trochę sformalizować, jeśli będzie taka potrzeba, turystyka kolarska, bo jednak dużo osób jeździ na rowerze, niekoniecznie w strukturach PTTK i nie od razu są do tego potrzebne, nie wiem, komisje czy koło, żeby to uprawiać. No, ale jeżeli będzie chęć uprawiania tej dyscypliny w sposób bardziej zorganizowany, czy na przykład taki, żeby zbierać odznaki i zdobywać jakieś tam, że tak powiem, sprawności w tej dziedzinie, czy odbywać wycieczki połączone też z jakimś takim elementem krajoznawczym, z kimś doświadczonym, no to wtedy jest sens na przykład, żeby to bardziej formalizować. Nie ma sensu powoływanie komisji, jak tam powiedzmy 3 czy 4 osoby gdzieś tam indywidualnie sobie coś robią. Natomiast jak już będzie jakiś materiał, to i prędzej. Też się nie chcemy, by pani rozdrabniać na bardzo dużo jakichś celów i zadań. No, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako takie ma w statucie wskazane kilkadziesiąt celów, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy robili wszystko. Są oddziały, które się specjalizują konkretnie w danych dyscyplinach, są takie, które bardzo ogólnie. My jesteśmy, tak bym powiedział, łagodnie górscy, to znaczy górscy, ale nie tak, że tylko góry. Są u nas reprezentowane w mniejszości inne dyscypliny i tak próbujemy to łączyć. Z takim otwarciem, z taką otwartością na nowości.
1: Panie Jakubie, ale muszę zapytać o to, jakie są te główne zadania PTTK-u? No bo one podejrzewam też przez lata się zmieniały, ale dzisiaj, w 2026 roku, te podstawowe, wymieńmy przykładowo trzy najważniejsze zadania. Utrzymanie szlaków, tylko to?
2: No właśnie, ale to ja bym powiedział nawet tak, że te zadania się nie tyle zmieniły, ile sposób ich realizacji w nowej rzeczywistości, w ogóle w nowych czasach, tak? No, od czasu jak powstał oddział na początku XX wieku, no to przecież żyjemy na innej planecie de facto, w rozmaitych obszarach. Utrzymanie szlaków turystycznych było, jest i chyba będzie przez długi czas głównym zadaniem, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel, ale również coraz częściej pojawiające się przeszkody natury formalno-prawnej związanej z przebiegiem szlaków, zgodą na ten przebieg, roszczeniami prywatnych właścicieli, gruntów. To się niestety coraz częściej zaczyna, że no komuś przeszkadza szlak, ktoś sobie gdzieś tam kupił działkę i przez którą szlak przebiegał kilkadziesiąt lat i już sobie nie życzy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy gestorem jako PTTK, jako całość centralnej bazy szlaków turystycznych. Zapraszamy inne organizacje, które mają do tego dostęp, na przykład Klub Słowackich Turystów, z którymi ostatnio mieliśmy też taką konferencję międzynarodową. Coraz częściej naszymi szlakami interesuje się państwo polskie, bo próbuje się to uregulować prawnie. To był taki obszar zupełnie nieuregulowany, a ktoś zauważył i słusznie, że to są takie zasoby także i o znaczeniu strategicznym. Niestety w kontekście tego, co się dzieje na świecie migracji, jakichś hybrydowych ruchów niefajnych na granicy, często szlak turystyczny prowadzi po drodze, która stanowi optymalną drogę przejścia na przykład w trudnym terenie górskim. Więc gdyby coś się nie daj Boże wydarzyło, to taki szlak turystyczny będzie na pewno przedmiotem zainteresowania rozmaitych służb odpowiedzialnych także i za bezpieczeństwo państwa, więc to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tylko takie coś, co służy rozrywce, przyjemności, rekreacji, tak? W czasach trudnych, i to niestety doświadczyliśmy tego już podczas II wojny światowej, szlaki górskie stanowiły często jakąś taką drogę przejścia, nie wiem, na przykład oddziałów, czy wojska jednego, czy drugiego, tak? Nasze schroniska górskie służyły niestety albo stety za bazę dla wojska, dla partyzantów, potem niestety niektóre były zdewastowane, albo próbowano je spalić, część tam udało się uratować. My jako oddział no, mamy naszą chatę Baców w Korbielowie, to jest takie jedne schronisko, które zostało jakby z tych naszych zasobów. Pozostałymi schroniskami zawiaduje PTTK. Więc to utrzymanie schronisk to jest jakby taki drugi nasz cel. Oczywiście oddziały się bardzo mocno włączają w taką pomoc dla gospodarzy schronisk, którzy się znajdują na ich terenie, znakowanie szlaków. Często schroniska stanowią taki węzeł, gdzie te szlaki się spotykają, tak? Bardzo nam pomagają dzierżawcy schronisk i my dzierżawcom. Organizujemy imprezy rozmaite w oparciu o te schroniska, także to jest taka współpraca obopólna. I trzecim takim tematem chyba w tej chwili ważnym to jest próba jakby pozyskiwania czy tworzenia nowych, jakby to nazwać, nowych sposobów działań, żeby przyciągnąć ludzi do takiej pracy społecznej w towarzystwie. Bo dużo się mówi na przykład o tym, że trzeba robić imprezy czy wydarzenia dla najmłodszych, dla dzieci, tak? No i to się dzieje w dużej mierze u nas w oddziale. Niemały procent wszystkich członków stanowią dzieci i młodzież. Potem troszkę brakuje tych ludzi w takim wieku 20+, 30+. Natomiast zapominamy jakby o tym, chociaż na szczęście się to coraz częściej o tym mówi, że trzeba iść w kierunku też takiej polityki senioralnej. Bo my się niestety starzejemy jako społeczeństwo. Mamy coraz więcej ludzi stabilnych, którzy już są, że tak powiem, osobami poważnymi, często na emeryturze, często jeszcze w wieku takim, który pozwala im na rozmaite aktywności. Są wysportowani, mają czas, mają doświadczenie, są niezależni finansowo i mogliby się w coś włączyć, w jakieś fajne inicjatywy społeczne. Tacy ludzie szukają często czegoś dla siebie i towarzystwo też powinno być bardziej otwarte na takie osoby. Oni może nie będą wyczynowo uprawiać jakichś sportów ekstremalnych, ale też nie interesuje ich jakaś taka oferta, że jedziemy sobie na wycieczkę od muzeum do muzeum i na kawę. Chcą czegoś więcej. Tak jak mówię, medycyna czyni cuda, jesteśmy coraz bardziej wysportowani, żyjemy coraz dłużej i najzwyczajniej w świecie Trzeba tym ludziom coś dać i ich zaprosić. A to są często osoby z bardzo bogatym doświadczeniem, z racji zawodów, które wykonywali, profesji i tak dalej, mogą się jeszcze na coś przydać. Więc owszem, dzieci, młodzież, żeby zaszczepiać, ale też nie zapominajmy o tych ludziach 50, 60 plus, 70 plus i jeszcze chętnych do współpracy. I to nie zawsze są osoby, które należały od dziecka do PTTK. Oni czasami dopiero w starszym wieku, czy przechodząc na emeryturę, czy mając czas, po raz pierwszy wstępują do towarzystwa, bo szukają po prostu dla siebie w rozmaitych organizacjach, wolontariatach, etc. swojego miejsca.
1: No ale jeśli idzie o dzieciaki i młodzież, tutaj jest ten potencjał, no bo przecież właśnie PTTK to taka grupa, to organizacja no z bagażem doświadczeń i z niemałą historią. No i z tym was można przecież kojarzyć. Czy to jest obecnie też propozycja właśnie dla młodych, dla młodzieży?
2: Jak najbardziej. Na przykład mamy tutaj na terenie naszego oddziału szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Największe z nich to jest koło Śmiałki w Pietrzykowicach. Tam ponad setka dzieciaków działa z opiekunami. Głównym opiekunem jest pani Ewa Kamińska, nasza nowa wiceprezes oddziału, więc też robi świetną robotę, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. I w wielu kołach w ogóle dzieci i młodzież stanowią pewien procent wszystkich członków. Czyli oni albo należą do tych kół takich razem z dorosłymi, albo to są specjalnie koła w szkołach, chociaż nie ma ich dużo w tej chwili, głównie to są szkoły podstawowe. Potem niestety jak ta młodzież kończy szkoły, to nam trochę umyka z towarzystwa i tu jest ten problem, że oni dopiero powracają, no kiedy, jak będą mieli te 40-50 lat, tak staną się emerytami. Dlatego mówimy, musimy jakby trochę zasypywać tą dziurę tego średniego pokolenia. Młodzież jest bardzo otwarta na takie działania, jak my proponujemy, traktując to dziwo jako taki, i tu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, trochę ciekawostkę, trochę skansen, no bo oni przebodźcowani, trzymający ciągle, że tak powiem, nos w ekranach swoich telefonów komórkowych, czasami chcą czegoś innego. Jak się im to wskaże i odpowiednio poprowadzi, to jest na to szansa. Podam taki przykład. Stworzyliśmy na przykład, czy były takie plany stworzenia aplikacji takiej elektronicznej do zbierania odznaki GOT. Ale się okazało, że dużo większym powodzeniem, jeśli rodzice to odpowiednio zaakcentują, czy opiekunowie, jest zbieranie tych odznak do tradycyjnej książeczki. Już pomijając to, że młody człowiek ma okazję coś wreszcie napisać długopisem, a nie tylko na telefonie komórkowym, to po prostu oni już mają dość tych wszystkich aplikacji, komórek, elektroniki i fajnie jest mieć taką tradycyjną, zwykłą książeczkę, która gdzieś tam może zamoknąć w plecaku, jak go złapie deszcz, tak? Trzeba wymienić na nową, która jest czasami zniszczona, pożółkła. Oni to traktują jako taką ciekawostkę, jako taki trochę styl retro, tak? Coś, co się jeszcze z tego 15-20 lat temu ówczesna młodzież śmiała. Dzisiaj ja coraz częściej widzę, że oni traktują w pozytywnym tego słowa znaczeniu PTTK jako takie trochę coś starego, coś ciekawego, coś takiego zaściankowego, ale czemuś się warto przyjrzeć, że to tak można.
1: No właśnie, trochę kompletnie pod prąd, można powiedzieć, no właśnie temu popularnemu przebodźcowaniu.
2: W ogóle kontakt z przyrodą, wie pani, leśna edukacja, teraz popularny temat, to jest, wydaje się, może nie panaceum, ale taka bardzo duża pomoc na te wszystkie problemy, te nasze problemy psychiczne młodego pokolenia. Ja też jestem dyrektorem szkoły, nauczycielem, obserwuję, co się dzieje. Nie powiem, żeby obecny system edukacji jakoś bardzo wspierał te działania, ale idzie to ku dobremu. Widzę pewne jaskółki, że tak powiem, tych zmian. Młodzi ludzie bardzo są spragnieni tego takiego kontaktu z przyrodą, tylko trzeba im to pokazać po prostu. To nie jest tak, że dzieci nie chcą na przykład jeździć na wycieczki. Jak będzie ciekawie zorganizowana i ktoś to fajnie poprowadzi, to się da zrobić, tylko musi też systemowo temu sprzyjać, no, że tak powiem, to co się dzieje w szkołach. Muszą być nauczyciele zaangażowani, którzy też czują, że będą za to odpowiednio wynagrodzeni, że będą zabezpieczeni prawnie, że zaangażują się w to rodzice. Tam, gdzie to się udało zrobić, tam odnieśliśmy sukces. Te dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych, nie żeby lekcje przepadły, ale właśnie w soboty, w niedzielę potrafią przyjść na zlot, potrafią przyjść na rajd. Chcą tego. Oczywiście nie wszyscy. Ale są tacy, którzy to rozumieją mogą i chcą, bo to zobaczyli. Może coś zostanie. Może potem będą to kontynuować na przykład w akademickich oddziałach, jako studenci, nie? Na przykład. A może po prostu pozostaną w swoich macierzystych oddziałach w PTTK. Także i w tym okresie, kiedy, nie wiem, sami założą rodziny, zaczną pracę, będą mieli siłą rzeczy mniej czasu. Ale pozostaną. To jest też bardzo cenne, że od czasu do czasu, że z rodziną, że z dziećmi, tak, że babcia, że dziadek, że cała rodzina, że zaangażowani budują wokół. Czyli to się dzieje. To nie zawsze musi być tak, że on musi pełnić funkcję w zarządzie, że on tam będzie aktywny, że on będzie gonił wszędzie z nami, ale będzie. Będzie sobie opłacał tą składkę i będzie o nas pamiętał i pojawi się przynajmniej wtedy, kiedy mu, powiedzmy, sytuacja na to pozwoli.
1: Panie prezesie, muszę zapytać o, no właśnie, trochę podsumowanie tej poprzedniej kadencji, ale też o plany właśnie te, które przed wami. Nieco zmienił się skład zarządu, no ale właśnie, podsumujmy, czy jest coś, co przechodzi na tę kolejną kadencję, coś do zrobienia, do kontynuowania, coś, co udało się zamknąć, coś, co musi być otwarte w nowej kadencji. Da się w paru zdaniach?
2: Poprzednia kadencja to jeszcze było takie zbieranie się, że tak powiem, po covidowe, bo to nasza kampania też była tak trochę dziwnie rozsunięta w czasie, dość nietypowo. W trochę innym rytmie to się wcześniej odbywało, także w 2022 roku to żeśmy jeszcze tak trochę się budzili po pandemii i w ogóle cała branża turystyczna, więc to też wpłynęło na nas jakoś. Te zadania takie tradycyjne, o których mówiłem, jak szlaki, jak organizacja imprez, to właśnie zostaje niezmiennie

0: To jest to jak z samochodem, który cały czas jedzie i ktoś się musi szybko przesiąść za kierownicę, tak? Natomiast są nowe zadania, które nam narzucił trochę też walny zjazd. Na przykład jednym z takich zadań no to są oczywiście te sprawy takie finansowo-gospodarcze, gdzie nieustanną naszą troską jest to, żeby zapewnić byt stowarzyszeniu, móc robić dalej to, co robimy, utrzymać biuro, móc jeszcze dodatkowo wspierać nasze koła i kluby w miarę naszych możliwości. Ale też bardzo nam się marzy, żeby nasz zabytkowy budynek, w którym jesteśmy na ulicy 3 Maja 16 w Żywcu, wyremontować kompleksowo. Myślimy nad jakimś projektem na ten temat, znaczy już mamy to jakby skonkretyzowane, jak to trzeba zrobić. No oczywiście to jest gruba inwestycja, ale chcielibyśmy tutaj stworzyć takie miejsce otwarte, które by służyło lokalnej społeczności. No i to jest takie zadanie na tą kadencję, które byśmy chcieli dowieść, żeby ten budynek był bardziej nowoczesny, bardziej otwarty i żeby więcej rzeczy mogło się tu dziać naraz. O, na przykład jakiś wernisaż, jakaś wystawa, jakieś spotkania, mogłoby tu być więcej sal. To nam się tak marzy jako stowarzyszeniu. Mamy w Polsce 286 oddziałów, są nawet PTTK, są nawet takie, które nie mają swojej siedziby, więc to, co się ma, trzeba cenić i czujemy się częścią lokalnej społeczności Żywca, Żywiecczyzny. Współpracujemy z instytucjami, które nas nieustannie wspierają, i Starostwo Powiatowe w Żywcu, i Urząd Miasta Żywca. Współpracujemy z instytucjami kultury, z innymi stowarzyszeniami o pokrewnych zainteresowaniach, z urzędami gmin, tam gdzie mamy swoje koła. Bardzo często nam się udaje też wójta czy radnych jakby zaprząc te działania. Często te osoby też są członkami PTTK, po prostu naszymi. Więc w tych gminach współpracuje się wyśmienicie. Trochę się dziwimy, dlaczego jest tak, ale próbujemy to naprawiać, że mimo tego, że od tylu lat mamy Schengen, jesteśmy w Unii Europejskiej, zupełnie nam, że tak powiem, przymarły kontakty międzynarodowe. W czasach, jak granice były zamknięte, albo jak trzeba było stać autokarem nieraz godzinę na tej granicy, to ludzie byli spragnieni tych kontaktów. No, siłą rzeczy najpierw tutaj najbliższych, Słowacy, Czesi, potem do tego dołączyli Węgrzy. W tej chwili, kiedy właściwie cały świat jest otwarty i można gdzieś tam jechać, jeździmy często bardzo daleko, a zapomnieliśmy o swoich najbliższych sąsiadach. To się dzieje też u nich, jakby w stosunku do nas. Trochę na to polityka pewnie też wpłynęła, ale z drugiej strony widzimy, że jakoś tak zachwyceni otwartością na cały świat zaniedbaliśmy to, co mamy pod nosem. Trochę nadal nam kuleje ta kwestia taka tej przyjazności dla turysty, który tu przyjedzie na Żywiecczyznę, jeśli chodzi o transport. Troszkę jest tym lepiej, ale no nie wiem, przyjedzie turysta w sobotę, w niedzielę, chciałby gdzieś pójść sobie szlakiem, dojechać, móc wrócić z innego miejsca. Nieraz jak się nie jest zmotoryzowany, to jest bardzo ciężko. Też fajnie by było, gdyby była taka otwartość, jeśli chodzi o możliwość komunikacji, na przykład na Słowację czy do Czech z Żywca. Już teraz widzę, że jest autobus, który gdzieś tam w godzinach wieczornych wyjeżdża z Żywca i można dojechać do portu w Talinie. Ja się pytam, dlaczego nie mogę dojechać do Bratysławy z Żywca, nie mogę dojechać do Brna, do Ostrawy, tak? I tak, żeby wrócić nawet w tym samym dniu, żeby tam poznawać tamtejsze rejony. Trzeba pamiętać o tym, że te kraje ościenne przejęły na przykład nasz system znakowania. Oni też się od nas uczyli znakowania szlaków turystycznych, mają bardzo podobne.
1: Czyli byłoby takie wędrowanie bardzo spójne, no i no właśnie, nie trzeba się przestawiać.
0: Tak, mamy kilka takich imprez, czy mieliśmy w przeszłości wspólnych, to znaczy na przykład Słowacy nas zapraszali, klub słowackich turystów, to się nazywało Raj Druciarzy w Jawornikach i to do dziś jest tam podtrzymywana ta tradycja, też tam przyjeżdżali Czesi, Polacy z Zaolzia, więc to było takie fajne spotkanie, ale to było to starsze pokolenie, które jeszcze oddzielone od siebie w czasach słusznie minionych, no jakby było sprawdzone tego kontaktu, tak? Ja tak się tutaj śmiałem, bo widziałem na jednej wycieczce, że ci starsi panowie z trzech różnych krajów, każdy mówił w swoim języku i spokojnie się dogadywali, tak? A młodsze pokolenie próbowało się dogadywać na przykład łamaną angielszczyzną. To też pokazuje, jak zmieniło się to, ten stosunek ludzi do siebie wzajemnie. Ale myślę, do tego wrócimy. No, jakby kiedyś to było na zasadzie takiej ciekawości po prostu, co u sąsiadów. Wszyscy byli z

0: Ciągnieni Słowacy byli trochę zachwyceni nami, my z innych powodów nimi. A teraz jakby wszyscy zachwyceni, tak jak mówię, szerokością świata i tych często bardzo egzotycznych kierunków, gdzie wyruszamy, jakby już przestaliśmy się sobą interesować. Ale wiesz, że to wróci. Są sygnały, że to powoli wraca.
1: Panie Jakubie, ale prawda jest taka, że no żeby realizować te wasze pomysły, o których pan wspomniał, no to potrzebne są środki. Czy to jest tak, że wy się utrzymujecie wyłącznie ze składek członkowskich? No przecież wydaje się, że no, mimo że jest was sporo, no to przecież to nie wystarczy.
0: Oczywiście, my te składki członkowskie staramy się w całości przeznaczyć na potrzeby naszych kół klubów. Korzystamy z dotacji zewnętrznych, staramy się te środki dywersyfikować, te źródła, strumienie tych środków, które do nas docierają. No i mamy nadzieję, tak jak powiedziałem, na ten duży projekt, który by nam pomógł w odnowieniu naszej siedziby i takiej trochę też zmiany wtedy, te możliwości zmiany też koncepcji funkcjonowania stowarzyszenia, bo jak się ma gdzie, to można różne też fajne rzeczy robić. I trochę korzystamy, nie ukrywam, z tych zasobów, które też, co tu dużo mówić, dzięki naszym przodkom, naszym ojcom założycielom, którzy dobrze współpracowali z Habsburgami, też pewien majątek jakby towarzystwo zachowało. To jest w ogóle fenomen, że z dwóch wcześniej istniejących towarzystw, które próbowały już przed wojną się połączyć w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, bo to nie jest tak, że to pierwsza próba była w 50 roku. Trochę to ówczesna sytuacja polityczna rzeczywiście narzuciła, bo obawiano się, że gdyby się te towarzystwa, czyli PTT i PTK nie połączyły, to moglibyśmy stracić majątek i w to miejsce komuniści stworzyliby coś, co bardziej by przypominało taki komsomoł i pewnie ta organizacja by zdominowała całą działalność turystyczną. Więc nastąpiła siłą rzeczy nastąpiło to połączenie. Ale my tak naprawdę w bardzo wielu obszarach takiego myślenia, działania jesteśmy tak trochę jeszcze 19, a przynajmniej, że tak powiem, początkowo 20-wieczni. Czyli to jest takie fajne, że zachowaliśmy tą myśl i ten pierwotny cel. Tu jeszcze warto wspomnieć ochrona przyrody. To był przecież jeden z głównych celów na przykład Towarzystwa Tatrzańskiego. Wtedy jeszcze ograniczał się to Tatr, potem to się rozszerzyło. Tak? My dalej, mimo że no, jakby zastąpiły nas w tym obszarze profesjonalne instytucje, parki narodowe czy nadleśnictwa, no to my dalej mamy gdzieś tam swoje 5 groszy do dodania, bierzemy udział w rozmaitych konsultacjach, staramy się współpracować z organizacjami, które chronią przyrodę i sami promujemy pozytywne działania w tej dziedzinie. Jeszcze taka jedna dziedzina, na przykład ochrona zabytków. Kiedyś funkcjonowali tacy społeczni opiekunowie zabytków, który zgłaszał konserwatorowi, że jakaś kapliczka się wali, że coś. Jeśli to nie był zabytek jakiejś tam wysokiej klasy, to nawet i sami gdzieś tam czyścili, próbowali, no, może nie odnawiać, ale, bo to różnie by pani była z tym, natomiast gdzieś tam odmalować, czy wysprzątać, czy na przykład dbano o takie miejsca związane z naszą historią, jakieś zapomniane cmentarze, jakieś groby żołnierzy i tak dalej. Więc funkcjonowali ci społeczni opiekunowie zabytków. Dzisiaj to się sprowadza raczej do tego, że powstają albo nieformalne, albo formalne grupy, które gdzieś tam zgłaszają, że coś się dzieje, jakaś kaplica się wali, jakiś zabytek, gdzieś tam elewacja na jakimś zabytkowej kamienicy i tak dalej, prawda? I to też jest bardzo ważne, że są tacy ludzie, którzy to społecznie zgłaszają. Oni nie mają jakby uprawnień i umocowania, żeby coś z tym robić, ale mogą sprawy monitorować i nagłaśnić. To jest bardzo ważne.
1: Panie prezesie, proszę wybaczyć, że tak drążę, ale wiecie już, no właśnie, być może macie stworzony jakiś projekt do tego remontu waszych pomieszczeń, waszej siedziby. Czy już wiecie, gdzie możecie, gdzie piszecie, gdzie chcecie pisać takie wnioski? No bo tu bez dotacji zewnętrznej się raczej nie obejdzie.
0: Nie obejdzie się bez dotacji, mało tego też z uwagi na to, że ten budynek jest zabytkowy, to będzie się to musiało odbić w takim reżimie pod nadzorem konserwatora zabytków. No nie jesteśmy Wawelem, ale jest to zabytek też na tyle ważny tutaj lokalnie, że na pewno te procedury muszą być zachowane, co też zwiększa ilość pewnie dokumentów i środków, jakie są na to potrzebne. Nie mamy jeszcze takich szczegółów technicznych, ale pewien koncept mamy, więc będziemy pewnie o tym informować, jak już się coś zacznie dziać, żeby nie zapeszać. Natomiast tak jak mówię, no, posiadanie własnej siedziby i daje taką przestrzeń do tego, żeby zaprosić ludzi, żeby robić jakieś nowe rzeczy. Nie tylko wychodzić na zewnątrz, ale też zaprosić do siebie.
1: Ale myślicie o ośrodkach krajowych, czy jeszcze, czy na przykład unijnych? Jak to w waszym przypadku wygląda?
0: Na razie chyba krajowych. Uzasadniając, że tak jak mówiłem, jest to taki budynek, który warto by było usprawnić i odświeżyć, a może i całkiem przebudować, tylko tak jak mówię, no, z uwagi na ten reżim, że to jest zabytek, to się musi wydarzyć w odpowiedni sposób, odpowiednie procedury, odpowiednia firma, która się czymś takim zajmuje. Także nie mamy jeszcze takich szczegółów, ale już idziemy w kierunku takiej koncepcji. Znaczy wiemy, co inaczej, wiemy, co chcemy, tylko teraz właśnie myślimy nad tym, jak napisać wniosek i skąd te środki, ile tych środków musi to ktoś wycenić, ile ostatecznie będziemy potrzebowali. Proszę pamiętać, że każdy projekt, który się dzieje, czy to jest znakowanie szlaków turystycznych, czy jakieś dofinansowanie imprezy, wymaga często wkładu własnego. I to nie tylko wkładu własnego osobowego, co jest taką pracą wolontarystyczną ludzi, ale też wkładu własnego finansowego. I my na przykład, jak chcemy, to dotyczy wszystkich stowarzyszeń, pozyskiwać środki zewnętrzne, to trzeba zabezpieczać corocznie w budżetach te zasoby na wkład własny. Tak? To jest takie, że tak powiem, korowe zadanie w tym projekcie. Czasami może być tak, że wkładem własnym do danego projektu są środki z innego projektu. Jeżeli tak się to da zrobić, to fajnie, ale nie zawsze tak się da.
1: Panie prezesie, a jak zapowiada się ten wasz rok, no pierwszy rok nowej kadencji? Za wami już wiosenny zlot na Pińsku, bo ten jesienny na Babiej Górze.
0: Tak, wiosenny za nami, no to tak się odbyło, że tak powiem, z marszu, bo nowy zarząd przejął funkcję, no już właściwie trzeba było organizować ten zlot. W międzyczasie jeszcze mieliśmy w maju właśnie tą międzynarodową konferencję poświęconą znakowaniu szlaków turystycznych wspólnie z Klubem Słowackich Turystów. I tu nas też wsparła merytorycznie Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Już w tej chwili pracujemy nad regulaminem i, że tak powiem, programem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Będziemy gospodarzem tej ogólnopolskiej imprezy w dniach 17-20 września tego roku.
1: No dobrze, to wejdę w słowo i dopytam. Przodownik, czyli kto?
0: Przodownik, czyli ten, który promuje górską odznakę turystyczną. Odznaka, która ma już 91 lat. W zeszłym roku było 90-lecie. Corocznie jakiś oddział w Polsce jest gospodarzem takiego zlotu przodowników. Myśmy już kiedyś byli, chyba w 2014 roku, wtedy bazą był Zwardoń. A teraz myślimy nad tym, żeby bazą naszego zlotu, znaczy nie myślimy, tylko to już wiemy, będzie schronisko młodzieżowe w Zarzeczu. To też dzięki współpracy ze starostwem powiatowym Żywcu, Wydziałem Turystyki i Promocji Powiatu. Oczywiście będziemy stamtąd wyjeżdżać na wycieczki, na jakieś takie szkoleniowe rajdy. Przez te 3 dni będą prelekcje na miejscu, przyjadą przodownicy turystyki górskiej, ale też znakomita część to są przewodnicy, na przykład górscy z całej Polski. Będzie program dla tych bardziej ambitnych, mniej ambitnych. Jeszcze chcielibyśmy, tu już mogę zdradzić, w ramach tego zlotu zrobić taki jeden bardzo ważny akcent, mianowicie szlak zielony turystyczny, który jest w naszej gestii między Sopotnią Wielką a Korbielowym, przechodzący między innymi przez Halę Miziową, ma otrzymać imię patrona. Kolegi Edwarda Kudelskiego, zmarłego niedawno wybitnego działacza naszego towarzystwa, członka honorowego, wieloletniego wiceprezesa zarządu głównego PTTK. No, chcielibyśmy tak w ten sposób kolegę Edwarda też uhonorować. No i oczywiście tradycyjnie ostatnia niedziela września. Zapraszam Państwa, spójrzcie w kalendarzu, kiedy to tam wypada dokładnie. Markowe Szczawiny. Tradycyjny już 59. zlot żywczaków. To jest impreza, która za chwilę będzie miała 60 lat. Staramy się o to, żeby wpisać tę imprezę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, bo myślę, że mamy na to, mamy takie możliwości. Rzadko kiedy jest impreza, która ma 60 lat, mało tego, poza właśnie pandemią, jakoś tak to wyszło, że ona się odbywała rokrocznie. W 81 roku to jeszcze nie był stan wojenny, bo on wybuchł w grudniu i w 82 już chyba było po każdym razie te imprezy się odbyły, więc nawet te różne trudne sytuacje, czy ta zmiana polityczna w Polsce nie spowodowała ani chwili przerwy. Jedyną przerwą, można powiedzieć, rzeczywiście był rok 2020 z uwagi na ten reżim sanitarny, że nie można się było skupiać. No też to jest w Parku Narodowym, więc tam jeszcze nas obowiązują bardziej ścisłe rygory ochrony przyrody, które rokrocznie uzgadniamy rzetelnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Babiogórski Park Narodowy to jest też nasz bardzo ważny partner, jeśli chodzi o współpracę. No właściwie my dzięki Babiej Górze w ogóle powstaliśmy, jakby nie ta magiczna góra, która się gdzieś tam rozłożyła między Beskidami a Tatrami, tak trochę z boku od Beskidów najwyższa, tak? Stanowiąca już to piętro alpejskie, już taki przedsmak Tatr. Jak ktoś z Beskidów chce wędrować w Tatry, to zawsze polecam iść na Babią Górę, bo tam już będzie taki przedsmak, to już coś więcej niż Beskidy, ale jeszcze nie Tatry, ale już tak trochę poczujesz, jak to jest, tak? Więc to dzięki temu my też powstaliśmy, więc mamy duży sentyment do Babiej Góry, do Babiogórskiego Parku Narodowego, który przejął tak naprawdę te zadania już tak formalnie, państwowo, które kiedyś robił przez oddział babiogórski i wtedy jeszcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskich.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. Gdzie Was szukać? Strona internetowa, Facebook, siedziba? Gdzie najłatwiej? Jak najłatwiej do Was dotrzeć?
0: Strona internetowa pttk.pl to jest strona główna towarzystwa, albo zywiec.pttk.pl, chociaż tą stronę też musimy odświeżyć, to będzie, jest w przebudowie. No i oczywiście nasz profil na Facebooku oraz profile naszych kół, klubów, komisji, bo i takie istnieją. Zapraszamy do kontaktu z nami, do tego, żeby wstępować w szeregi towarzystwa. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, a też ci, którzy zbierają na przykład odznaki, szczególnie górską odznakę turystyczną, znają nas doskonale, bo często tutaj przychodzą do biura naszego oddziału, które jest czynne 3 dni w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i czwartki, w celu weryfikacji książeczek GOT. Nieraz się to dzieje na miejscu, nieraz zostawiają te książeczki i potem przychodzą pozweryfikowane, przychodzą dzieci. Więc to zawsze też jest przestrzeń do takiej rozmowy, zachęcenia kogoś, żeby może wstąpił do towarzystwa, zobaczył, jaką mamy ofertę, mamy gablotę, gdzie można, widzę, że się ludzie zatrzymują, oglądają, gdzie my tam jeździmy. To ciekawe, właśnie w czasach internetu, nie każdy to śledzi w internecie, a nieraz ktoś, kto przechodzi ulicą, woli sobie podejść do gabloty i przeczytać takie słowo pisane na kartce papieru. To też jest ten nawiązanie do tego, co mówiłem, że część ludzi wraca do takich tradycyjnych form, mając dość tej cyfryzacji, która niekoniecznie poszła w tą stronę, którą miała pójść.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już przenosimy się do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z mikrofonem zaglądamy również do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z nami dzisiaj pani dyrektor Kornelia Gąsiorek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chcemy zaprosić Was na, można powiedzieć, czerwiec z biblioteką, bo tutaj naprawdę będzie się sporo działo. 20 czerwca, to już niemal wakacje, wybierzecie się z Waszymi czytelnikami na spacer literacki. To trzeba przyznać, chyba dość młoda formuła, jeśli idzie o Żywiec.
3: Spacer literacki jest młodą formułą, jeżeli chodzi o Żywiec, ale takie wydarzenia były organizowane. Organizowali te wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów w ramach festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Tym razem Żywiecka Biblioteka Samorządowa w ramach Dni Miasta Żywca po raz drugi zorganizuje spacer literacki z Michałem Zgajewskim, który jest autorem kryminałów, a te kryminały i fabuła jest oparta na wydarzeniach z Żywiecczyzny. Są tam elementy krajobrazu i historii i dziedzictwa Żywiecczyzny. To jest taką propozycją zainteresowany. Bardzo proszę o zgłoszenie się do udziału w takim spacerze, który się odbędzie 20 czerwca o godzinie 16. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to wydarzenie organizowane w ramach Dni Żywca. Zapisy zgłoszenia należy do nas zgłosić pod adresem mailowym biblioteka@zywiec.pl. To wydarzenie będzie o godzinie 16. Pójdziemy szlakiem Norberta Krzyża. Będzie z nami również przewodnik. który przybliży tajniki, szczegóły tego szlaku, a pan Michał Zgajewski, pisarz, będzie opowiadał o swoich kryminałach i przybliży wątki i fabułę związaną z detektywem Norbertem Krzyżem. Po zakończeniu tego spaceru na plaży miejskiej będzie można jeszcze zostać, będzie poczęstunek, także tutaj nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, bo to będzie niespodzianka, ale wszystkich serdecznie zapraszam.
1: 21 czerwca w samo południe kolejne spotkanie z cyklu Salonu Poezji Anny Dymnej w Żywcu. No i tu trzeba przyznać, że to pomysł, który naprawdę zyskał ogromną popularność w Żywcu i po prostu się sprawdził. Chętnych na te spotkania nie brakuje.
3: Tak, Salon Poezji Anny Dymnej w Żywcu będzie organizowany w ramach Dni Miasta Żywca 21 o godzinie 12. Jest to tradycyjnie niedziela. To będzie 11. Salon Poezji Anny Dymnej w Żywcu. Faktycznie ta formuła jest bardzo popularna. Jest to formuła wymyślona przez aktorkę Annę Dymną i co tydzień odbywa się w Krakowie w teatrze, natomiast w innych miastach, w zależności od możliwości organizacyjnych, u nas ta formuła jest bardzo popularna. Trzeba się śpieszyć po odbiór wejściówek. Te wejściówki będą dostępne w czytelni biblioteki od 10 czerwca. Będą też możliwe zapisy pod numerem telefonu. Należy zadzwonić do czytelni. Na stronie internetowej są kontakty do poszczególnych działów biblioteki. Jeżeli chodzi o gościa tego salonu, to nie mogę tutaj ujawniać szczegółów, bo to będzie niespodzianka. Serdecznie zapraszam.
1: Ale tak czy inaczej gwarantuje pani, że warto pojawić się na tym spotkaniu?
3: Tak, myślę, że te osoby, które uczestniczyły w salonach, potwierdzą, że ten udział, można powiedzieć, dla miłośników poezji i miłośników teatrów jest obowiązkowa.
1: I jeszcze w tym maratonie czerwcowym, 22 czerwca o 17:00, kolejne spotkanie autorskie.
3: Te wydarzenia, które Państwu prezentuję, na które zapraszam, są możliwe do zorganizowania dzięki projektowi, który został przez nas napisany i dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach programu Partnerstwo dla Książki na rok 2026. Realizujemy grant, taki projekt bardzo ciekawy pod tytułem Książka, literacki most pokoleń, i dzięki temu dofinansowaniu między innymi możemy zaproponować takie bardzo, bardzo urozmaicone i ciekawe wydarzenia w okresie przedwakacyjnym w czerwcu. I takim dopełnieniem tych wszystkich wydarzeń, które tutaj zaprezentowałam, z których można skorzystać, to jest spotkanie autorskie, które będzie 22 czerwca o 17:00. Kolejne spotkanie, bardzo ciekawe, z pisarzem, historykiem, z dziennikarzem Wojciechem Dudką, który się urodził w Bielsku-Białej i jest autorem popularnych powieści historycznych, sensacyjnych, kryminalnych. Bardzo zachęcam i zapraszam. Spotkałam się z wieloma osobami, czytelnikami, którzy książki Wojciecha Dudki wypożyczają i czytają i są pod wielkim wrażeniem tej literatury. Także serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny, na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, darmowy, na niektóre z nich są zapisy. Szczegóły tych wydarzeń i całego kalendarium czerwcowego proszę śledzić na Facebooku lub na stronie internetowej biblioteki.
1: A jak już skorzystamy z wszystkich tych Waszych zaproszeń, to potem już tylko wakacje z książką obowiązkowo.
3: Tak, wakacje z książką obowiązkowo. Zapraszamy serdecznie. Zaczynają się już upalne dni. W bibliotece panuje bardzo przyjemny klimat. Oczywiście zapraszam, przypominam też o naszym patio bibliotecznym. Będziemy też na bieżąco informowali o różnych innych atrakcjach, bo to, że są wakacje, to też nie znaczy dla nas, że nie będziemy przygotowywać różnych wydarzeń, spotkań i nie będziemy zachęcać do udziału w wydarzeniach i do przychodzenia do biblioteki. W holu mamy jeszcze book crossing, także serdecznie zapraszamy osoby, które by chciały skorzystać z tej formy korzystania z książek. Dla przypomnienia tylko króciutko powiem, że to jest taka forma, która polega na tym, że te książki nie są wypożyczane. Nie trzeba się stresować, że nie będą oddane w terminie. Można je zabrać ze sobą za darmo, można je zostawić na wakacjach, można je zostawić na dworcu, na plaży, w restauracji, żeby ktoś inny mógł z tej książki skorzystać, więc są to książki nie do oddawania, tylko do wędrowania. Natomiast powolutku już też zbliżamy się do końca tej akcji i ta akcja będzie zastąpiona akcją, która co roku też spotyka się z dużym zainteresowaniem, a mam tu na myśli kiermasz książki używanej. Także przygotowujemy się już do otwarcia na początku lipca kiermaszu książki używanej w naszych zabytkowych uroczych piwnicach bibliotecznych.
1: I pozostajemy jeszcze w bibliotece, bo tam od blisko 2 miesięcy działa już klub młodzieżowy. Zaglądamy do klubu młodych, można powiedzieć, choć akurat nie rozmawiamy dokładnie w tym pomieszczeniu Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, bo tam właśnie młodzież ogląda jakiś chyba film, więc na chwilę opiekuna, koordynatora tego miejsca zaprosiłam w inną część biblioteki, do sali wystaw. Z nami dzisiaj Kajetan Woźnikowski.
4: Dzień dobry, tak jak pani już powiedziała, młodzież spędza właśnie czas po szkole, ogląda film, czyta książki, bardzo często wpada pograć w gry, no i klub działa już prawie 2 miesiące.
1: No właśnie, jak to jest? Był taki boom na samym początku, że młodzi walili drzwiami i oknami? Czy może są, cały czas są? Jak wygląda to zainteresowanie? No i podejrzewam, że ma to jednak związek trochę z pogodą.
4: Stopniowo nie było takiego wielkiego boomu, chociaż na początku dużo osób zaglądało zobaczyć, jak to wygląda. Tak wpadało na chwilę, a później część osób zaczęła przychodzić po szkole. Rzeczywiście niektórzy tutaj czekają do pierwszego autobusu, inni spędzają czas i są aż do zamknięcia, bo po prostu spotkają kogoś, zasiedzą się i chcą po prostu miło spędzić czas. No, frekwencja jest różna w zależności od pogody, też były matury, było wolne. No ale co zaskakujące, na przykład jednego dnia nie było prawie nikogo, bo właśnie młodzież ze szkół średnich miała wolne, a drugiego dnia już przyszli, bo po prostu się im nudziło w domu, jak odpoczęli, to chcieli się gdzieś z kimś spotkać i zaglądali, czy ktoś jest, grali w gry i no kręci. Myślę, że bardzo trafiony pomysł, zwłaszcza, że teraz pora roku jest taka sprzyjająca raczej aktywności na zewnątrz, a skoro i tak ktoś przychodzi, to myślę, że jesienią będzie dużo większa frekwencja.
1: No właśnie, a jak to jest z tą informacją na temat klubu młodych, bo to taka prawdziwa, to taka nazwa tego akurat miejsca w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. No, ale właśnie młodzi wiedzą, że to miejsce jest? Czy to wciąż jest jakieś zaskoczenie?
4: No, myślę, że dużo osób wie. Na pewno na Facebooku były duże zasięgi i z profilu biblioteki też dużo tutaj zaprzyjaźnionych organizacji, samorząd udostępniał te informacje. No ale też myślę, że najskuteczniejszą taką formą jednak jest taka poczta pantoflowa, przekazywanie sobie, młodzież sama zaprojektowała plakaty, zanosiła je do szkół, gdzieś tam przekazywała sobie te informacje. Myśleliśmy też, żeby może jakoś tak odgórnie spróbować je przejść po szkołach. No ale na razie młodzi sami się angażują, sami przekazują te informacje, więc jakoś się kręci. No a zobaczymy, też na pewno wrzesień to będzie jakaś taka zmiana w szkołach, że przyjdzie nowa młodzież do szkół średnich. No tak się to przewija, więc może wtedy z jakąś taką dodatkową promocją. A na razie to się to na tyle fajnie działa, że nie trzeba dodatkowych działań wdrażać.
1: No dobrze, a jaki jest odzew od młodych ludzi? No właśnie, rzeczywiście to, co wymyślili ci nieco starsi, czyli pomysł na taki klub, to jest odpowiedź na te realne potrzeby, chęci młodych ludzi? I jak tak pan z nimi rozmawia? No bo przecież spędzacie tam wspólnie czas. No to właśnie, jaka jest ta informacja zwrotna?
4: No, myślę, że pozytywna. Młodzież to tak bardzo naturalnie przyjęła i cieszy się, że ma gdzie posiedzieć. Sami się śmiali, że wcześniej to się kręcili po galerii, tak trochę bez celu. a teraz mogą przyjść i spokojnie usiąść. Też korzystają tutaj z mikrofalówki, robią herbatę, przynoszą jakieś jedzenie. Czasem sami w domu coś pieką, żeby się podzielić, jak się umówią. Więc od tej strony bardzo fajnie. Też wciąż czekamy, co się uda zrobić w trzecim pomieszczeniu, bo na razie jedno jest takie bardziej użytkowe, jedno typowo biblioteczne. No a trzecie byśmy chcieli takie bardziej aktywizujące, może z jakimiś piłkarzykami, czy z Zimbergajem, czymś takim do grania, też takim bardziej aktywnym.
1: Mam pytanie jeszcze o wolontariuszy. Czy pojawiają się tu osoby, które no właśnie tak chciałyby bardziej związać się z tym miejscem? No i czy tacy wolontariusze są tu właściwie potrzebni?
4: No myślę, że to się gdzieś tak trochę zlewa, kto jest takim typowym uczestnikiem, a kto wolontariuszem, bo takich typowych wolontariuszy na umowie o wolontariat nie mamy, ale gdy były jakieś akcje w parku, czy tam się reklamowaliśmy, to tutaj uczestnicy klubu sami chętnie pomagali. Na co dzień też każdy dba o to miejsce i mam wrażenie, że każdy rzeczywiście tak trochę bierze za to odpowiedzialność. Więc no takie płynne wchodzenie w rolę, tutaj się też sami organizują, że właśnie jakieś spotkania między sobą też zobaczymy, bo na razie nie organizowaliśmy jakichś takich zajęć z naszej strony, bo młodzież twierdziła, że chce po prostu sobie posiedzieć, mieć takie miejsce, żeby odpocząć od korków, od szkoły, a móc po prostu w spokoju porozmawiać, no ale widać, że to od nich też oddolnie wychodzi, że sami sobie ten czas jakoś organizują, umawiają się. Też bardzo fajnie, no bo no teraz akurat oglądają film i rozmawiają, no ale te gry planszowe cieszą się powodzeniem też. Młodzież znowu po książki sięga, no bo jak są na regałach, to tak prościej niż po prostu przyjść do biblioteki, więc wracają jakieś takie formy spędzania czasu, które niekoniecznie teraz są modne.
1: No dobrze, a w jakich godzinach otwarty jest klub? No i czy będzie funkcjonował też przez wakacje, które coraz bliżej?
4: Klub jest otwarty od poniedziałku do środy od 13 do 17, od czwartki i piątki od 12 do 16. W wakacje będzie otwarty, ale dokładnie w jakiej formie, w jakich godzinach jeszcze będziemy ustalać szczegóły.
1: Są jakieś postulaty młodych? Czego jeszcze oczekiwaliby? Może mają jakieś swoje autorskie pomysły?
4: Są pomysły, próbowali się umawiać na sesję RPG, narzekają niektórzy, że jest za późno otwierany, inni, że się za wcześnie zamyka. Wiadomo, no trudno to jakoś będzie ustalić, no ale myślę, że wszystkie te pomysły zbieramy, co się będzie udało, to zrealizujemy. A też ta grupa tak naprawdę osób, które przychodzą, dopiero się wyklarowała po tym pierwszym miesiącu. No więc jesteśmy, rozmawiamy i myślę, że jesteśmy otwarci po prostu, w jakim kierunku ten klub pójdzie.
1: Dziewczyny, akurat na was wpadłam tutaj w tym klubie. Długo już tutaj przesiadujecie dzisiaj?
5: Siedzimy tu już mniej więcej od, w sumie to takiej godziny albo nawet półtorej i przez cały czas mniej więcej oglądaliśmy ten film.
1: Ważne jest to miejsce, dobrze, że powstało. No właśnie, wy całą ekipą sobie tutaj przesiadujecie. Gdyby nie to miejsce, to co byście robiły?
6: Przyznam szczerze, że do końca nie wiem, no bo tutaj się fajnie przyjść po szkole czy nawet przed szkołą. Dzisiaj sobie urządziłyśmy tam z paroma innymi jeszcze osobami grupową naukę na sprawdzian. No i teraz tutaj właśnie przyszłyśmy, bo czytałyśmy książkę, teraz oglądamy film dla porównania. No i można się tutaj świetnie bawić. Jest jedzenie, jest picie, jest po prostu takie miejsce, żeby usiąść, pogadać, poczytać.
1: Czego chcieć więcej.
7: Prawda, też się zgadzam.
1: No dobra, to macie jeszcze, bo klub funkcjonuje tak mniej więcej ponad miesiąc, blisko dwa miesiące. No to macie jakieś postulaty, co jeszcze ulepszyć, co zmienić? No właśnie, dla tych organizatorów, którzy to wymyślili.
7: Planujemy troszkę tam poszperać po możliwych wyjazdach, na przykład pójść na jakieś targi książki, trochę bardziej rozszerzyć ten klub książki, żeby więcej ludzi dowiedziało się na temat tego miejsca i dołączyło do nas, bo jest to naprawdę fajna sprawa, a możliwości są spore.
1: Mm-hmm. No to jakie jeszcze postulaty?
8: No ja bym dodała, że na przykład też mamy taki zamiar bardziej na takie łono natury wyjść i też sobie robić na przykład pikniki. I tam też rozmawiać o książkach i może oglądać filmy. No i tyle tak naprawdę.
1: No a jeśli idzie o te godziny dostępności samego klubu, póki co jest w porządku? Czy mógłby być otwarty dłużej, wcześniej?
8: Ja uważam, że godziny akurat są idealne, bo da się, jeżeli nie ma jakichś wcześniejszych zajęć, to da się przyjść przed szkołą i właśnie sobie można albo się pouczyć, albo po prostu posiedzieć, z kimś pogadać, czy jeszcze coś. I po szkole też tu się dobrze da przyjść, bo najczęściej to szybko kończymy lekcje i w sumie jeżeli ktoś ma problemy z dojazdem, to też nie musi gdzieś cały czas chodzić, jeszcze coś, a może po prostu przyjść sobie tutaj i też wygodnie posiedzieć i poczekać na autobus czy tam MZ-kę. To jest po prostu, uważam, że idealne miejsce do takiego spędzania czasu, gdy się nie masz naprawdę czym zająć.
6: No, to ja się troszeczkę nie zgodzę, bo my zanim klub mógł być otwarty i wcześniej, i trochę dłużej, bo to, że myśmy dzisiaj właśnie zaczynały na późniejszą godzinę i nam się udało być przed lekcjami, to nam się po prostu udało. I na przykład dzisiaj jest czynny do 16, a można by posiedzieć do dłużej, no bo ja o 16 mam autobus, ja bym chciała zostać dłużej, no to mam dopiero za 2 godziny.
1: Czyli co, wszystko jednak jeszcze wymaga uzgodnień, może jakichś rozmów z organizatorami?
7: Mhm, zawsze mogłoby być lepiej.
1: Ale jest nieźle.
7: Jest, bardzo dobrze.
8: Super, zgodnie.
1: Ale muszę jeszcze zapytać, młodzi dbają o to miejsce, traktują to właśnie jako takie swoje miejsce, no zależy im na tym?
8: Ja uważam, że większości, a nawet wszystkim, którzy tu przychodzą, to zależy na tym miejscu, dlatego że na razie nie chodzi tu dużo osób, ale jesteśmy taką grupą już, która się stała bliższa do siebie i po prostu wiemy, jak traktować to miejsce i wiemy, że każdemu z nas zależy na tym miejscu, dlatego tu zawsze jest czysto, zawsze jest coś do jedzenia, do picia i po prostu jest przyjemna atmosfera.
1: A na koniec jeszcze przypomnienie o bezpieczeństwie, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa.
9: Od 3 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Najważniejsza zmiana polega na tym, że osoby, które nie ukończyły 16 lat, będą miały obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Nowe przepisy obejmują również zasady przewożenia dzieci do 7 roku życia. Takie dziecko przewożone na rowerze, rowerze z napędem albo wózkiem rowerowym, co do zasady także powinno mieć założony kask i być przewożone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, na przykład w odpowiednim foteliku, siodełku albo w konstrukcji do tego przeznaczonej. Warto podkreślić, że za naruszenie tych obowiązków odpowiedzialność ponosi osoba, która ma obowiązek opieki albo nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli dopuści do jazdy dziecka poniżej 16 lat bez wymaganego kasku, może zostać ukarana grzywną do 100 zł. Taka sama kara grozi za dopuszczenie do nieprawidłowego przewożenia dziecka do 7 roku życia, na przykład bez kasku albo bez wymaganego zabezpieczenia. Przypominam jednak, że w tych przepisach nie chodzi wyłącznie o mandat. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kask może znacząco ograniczyć skutki upadku, zwłaszcza podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Apeluję więc do rodziców i opiekunów. Przed wyjazdem sprawdźmy, czy dziecko ma dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty kask. Czy rower albo hulajnoga są sprawne. A także przypominajmy dzieciom o ostrożności, obserwowaniu drogi i dostosowaniu prędkości do warunków. Bezpieczeństwo zaczyna się od dobrego przykładu dorosłych. Jeżeli dziecko widzi, że rodzic sam zakłada kask i przestrzega przepisów, dużo łatwiej uczy się właściwych zachowań na drodze.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
10: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego twórcy ludowego z Łękawicy Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat,
11: tak, prawda? Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem i zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie szczędził siły i czasu dla adeptów. pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, to był jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę teologiczną. Na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło i tą jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z Leszkiem Cieślikiem i ze Staszkiem Kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linor bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą. On jest skromny i zawsze jego takie powiedzenie pycha mnie nie rozpycha. To jest, on to często powtarzał i to jest takie piękne, że można być wielkim, mieć świadomość tego, ale nie pokazywać tego, nie mówić o tym, ja jestem największy.
10: On bardzo kocha ludzi. Zapraszał do siebie ludzi.
11: Ja u niego bywałem ze swoimi wnukami. Mój wnuk ma teraz 25 lat i chodzili na czworakach, bawili się z szopką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak, Zbyszek, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, jak chcę tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu jeszcze paru twórców, a on
10: na elegancko.
11: A on na elegancko. No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie i oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił moja. Jak trzeba było coś sprzedać, on mówi, ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi, moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. I to po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1991 roku, to za namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił, po co mi ten Kolberg, jak ja na tym straciłem? Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski, z zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć dziękujemy mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak świetnie wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas to, co było w kościele, opowiadał, potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Zjadał śniadanie, obiad, a potem mówi, muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. No i to było takie piękne. A jak mnie w domu nie było, jak przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię, czemu nie wchodzisz, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? No to po prostu... Takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i których przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
10: Wielki mały człowiek.
11: Tak, wielki mały człowiek. Wigniew Mierzyński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam prowadziłem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą i Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego pracę.
10: Oby takich artystów nam nie brakło.
11: No, tak.
2: SK Beskidy.
12: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas zatrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionym w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedloną z Łękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Łękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki, nawiązujące do wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. Sam Hulka kolędował w młodości z szopką, odgrywając scenki przy pomocy kukiełek własnej produkcji, tworząc własne teksty i scenariusze przedstawień. Niektóre z tych kukiełek będzie można obejrzeć na naszej wystawie otwartej po benefisie. Znany rzeźbiarz ludowy tworzył głównie w drewnie lipowym, olchowym, brzozowym. Jego prace często nagradzane są i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Józef Hulka nie tylko rzeźbił w drewnie, zdarzyło mu się też rzeźbić w kamieniu z sukcesem. Znany jest najbardziej jako malarz na szkle, z swojego malarstwa na szkle, o tematyce głównie religijnej. Zdobywał wiele nagród w swoim życiu, w wielu konkursach, m.in. w Rabce, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Najważniejsze nagrody to jest nagroda imienia Oskara Kolberga w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki imienia Władysława Ostana za rok 2009, zasłużony dla województwa śląskiego, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla powiatu żywieckiego.
2: O tym się mówi w Łękawicy.
12: Od 1991 roku, kiedy pan Józef Hulka z małżonką założyli w swoim domu izbę twórczą, chętnie przyjmowali młodzież szkolną i przekazywali jej miłość do sztuki i tradycji. Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 roku wydało wspomnienia pana Józefa. Przepiękna książka. Pan Józef zawsze chętnie przyjmował gości u siebie, dyskutując o sztuce i życiu, pokazując swoje dzieła, dzieląc się swoimi przemyśleniami i twórczością. Wspierał również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy, opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej pisanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed państwem uczniowie zespołu szkół Błękawicy zaprezentują fragmenty prozy Pióra Mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
13: Dla rozrywki towarzyskiej opowiadajmy sobie trochę o tym, co nazywamy aniołami. Pismo Święte uczy, że to są duchy wspaniałe, stworzone przez Boga. Niejeden ciekawski człowiek dopytywałby może, po co one są. dla kogo są potrzebne, co mają do roboty, czy są dobre, albo czy mogą być złe i z jakiego powodu. Co możemy się od takich spodziewać? Nie szukajmy dalszych pytań, ale zacznijmy dyskusję.
14: Niechże będzie zrozumiałe dla każdego wierzącego człowieka, że to Bóg w swoich wszechmogących zamiarach zechciał uczynić na swoją chwałę człowieka, który będzie miał ciało i duszę. Dla początkowego życia przygotował mu ziemię z całym bogactwem, aby człowiek używał, wiernie spełniał wolę Bożą, a potem był przeniesiony do wiecznej krainy szczęścia i świętości. Zachęcające więc było na początku pytanie: po co te anioły? Po pierwsze, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, a po drugie, na pomoc człowiekowi w życiu ziemskim.
15: Ale nie omijmy przypomnieć. Pierwej, niż pojawił się człowiek na świecie, Bóg stworzył te duchy, zwanych po ludzku aniołami. To im Bóg dał pierwej rozum i wolną wolę. I do wstępnego bytu zlecił im służebne czynności, którymi chwalili Boga, dopełniając swoją miłością. I żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
13: Ale uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwiecznej dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi, którego uczynię ciałem i duszą. Po pewnym czasie ta wspaniała Jutrzenka, widząc swoją wielkość, piękność, siłę butną, zarozumiałość, wzniosła się w niepohamowaną pychę. Zalała się nienawiścią. Wystąpiła przed Bogiem, zaryczała gorzej niż zwierzęcym głosem. Nie będę ci służył! Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłuszych na aniołów. Pod wodzą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie Jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło w przepaść piekielną.
15: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przekazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
14: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż objął rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
13: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana. Ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
16: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
15: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie ze słuchanych opowiadań, a może by tak o sobie coś słuchać, No, nie tak dawno jeszcze temu śpiewana była pieśń o naszym ludzkim stróżu, Aniele Bożym.
13: Mój stróżu Aniele, mój miły patronie, będę ja Cię wzywał przy ostatnim zgonie.
14: Można tu przeżywać nadzieje i prośby, w których by nasz osobisty anioł stróż wspomagał i nasze dobre uczynki przed Boga zanosił. Ktoś zapytał, czy każdy człowiek od pierwszego do ostatniego ma osobistego anioła stróża? Tak, każdy ma swojego. Więc dziękujmy Bogu za naszych Bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa. Niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.
16: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Kulka, grudzień 2008 rok.
12: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Łękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka Podczocha.

0: SK Beskidy.
1: Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa o powstanie.
0: SK Beskidy.
1: Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie uchwały ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała panu Józefowi Hulce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych, należących do grona autentycznych i unikatowych już artystów, kultywujących i popularyzujących tradycyjną sztukę ludową, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W dowód najwyższego uznania dla jego dokonań artystycznych oraz ogromnego zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowym Kultury.
2: Opuściłam pana Józefa. Szanowni Państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pani Marty Cienkowskiej, wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy, i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: Serdecznie dziękujemy pani Alicji Czulak, prezes Stowarzyszenia Szeroka, za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy Tadeusza, pana Tadeusza Tomiczka, o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie

0: życzliwość ludzi towarzyszy Panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Bielesz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że Pan z nami jest.
1: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni Państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z Panem spotkać i z Państwem. A jest mi tym bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował Pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał Pan tą tradycję. Uczył Pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo Panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego Pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny jubilacie, Panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Łękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na Pana twórczość, Panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że głównie Pan tworzył i obrazy na szkle i rzeźby związane z Panem Bogiem, z aniołami, to ja myślę, że te anioły nad Panem czuwają. I życzę Panu, Panie Józefie, żeby i ten anioł stróż, i te pozostałe czuwały nad Panem wiele jeszcze lat, żeby Pan żył w zdrowiu, dobrze się czuł, a mieszkańcy Łękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, Panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
4: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczyciliście swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Łękawic. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui, ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tą laudację. Czy jako tak samo jak Pan Józef urodzony w Łękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no, jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni Państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z Tobą tyle lat, chociaż oczy wiatr mi nieraz wiatr. Przy Tobie się nauczyłem żyć, przy Tobie mogłem. To chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co wspólnie razem z Panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Łękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni Państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj ci zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć tak. Panie Józefie, byłem, jestem i będę

0: bez pana dumny. Niech pan żyje w zdrowiu następne 100 lat.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny panie Józefie, na samym początku chcieliśmy panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za pana dzieło, które pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny panie Józefie, w imieniu zarządu powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji setnej rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania tradycji, za każde dzieło będące efektem pańskiej pracy, za pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
3: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy Państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat, nie stu, bo pan Józef przerósł nas swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić wszystkie te osoby, które z panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj pana Olka Dyla, panią Gocię Słonkę, pana Zbyszka Micherdzińskiego, pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury, żebyśmy razem panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo pan Józef najbardziej was pamięta i z wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla pana, dla rodziny, podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy, wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień, to jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.
4: Ja chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od stowarzyszenia, od zarządu głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Hulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan niekwestionowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni w otoczeniu rodziny i przyjaciół. I oprócz tego jeszcze chciałbym też złożyć życzenia od ptaszkarzy ze Stryszawy. I tutaj też pani dyrektor dała mi list gratulacyjny, który już nie będę czytał, ale po prostu chcielibyśmy złożyć też jako ptaszkarze, zabawkarze ze Stryszawy ogromne gratulacje tych właśnie stulecia urodzin.
5: Proszę Państwa, ja korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że znam się z panem Józefem ponad 60 lat i chciałbym mu podziękować za tyle lat przyjaźni i namalowałem dla niego specjalny obraz, jak stworzono anioły. I te anioły stworzone przez Pana Boga chodzą sobie tutaj po morzu, to są anioły właśnie na podstawie rzeźb pana Józefa Kulki. 50 lat współpracy kulturalnej. Od 75 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury. Znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie, że jest naszym Wowrą beskidzkim. Myślę, że jest nawet lepszy od Wowry. Dziękuję i gratuluję panie Józefie tego wszystkiego, co pan zrobił dla sztuki ludowej. Sądzę, że pana dokonania będą zapisane na stałe w dorobku polskiej sztuki. Dziękuję.
6: Wielce szanowny panie Józefie, gospodarze regionu, szanowni państwo, gospodarze regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, no, najważniejsi posłowie, senatorowie, organizatorzy tej niezwykłej uroczystości i wszyscy państwo goście. Ja reprezentuję Muzeum Ziemi Sądeckiej, do niedawna Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu była nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa Anny i Józefa Hulków tu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie, w jury był profesor Reinfuss, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcje i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna, która stała się częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, dobrze świadczy o karpackiej wsi, pomaga zachować jej obraz i przechowywane w niej wartości dla pamięci następnych pokoleń. Z prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których Pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z Panem przy okazji Pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za Pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Sztusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: SK Beskidy.
7: Dostojny jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni Państwo, ja pragnę w imieniu władz samorządowych miasta Żywca, w imieniu pana burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć, pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji tych niezwykłych urodzin pana Józefa Kulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią, aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycje pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie Żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się także swoją wiedzą, przez co stał się pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowny jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnień i refleksji. Przeżył pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii, doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Kulce, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego człowieka, niezłego artysty. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści i wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: SK Beskidy.
3: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane Muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcza. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
8: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy, myślę, powiedzieć my łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego, wszystkiego naj.
9: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami. Prawdziwie złotymi. Tak jak pana dzieła, pana życie, ten cały. Proszę przyjąć ode mnie z najszczęśliwszymi życzeniami zdrowia.
10: Szanowny Panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej pragnę podziękować za piękne wystawy, rzeźby, które u nas wykonałeś, u nas zrobiłeś w naszym towarzystwie. Nie będę przedłużał się, tyle bardzo pięknych, ładnych słów. Dziękuję bardzo za wszystko. To jest Ziemi Żywieckiej. Chyba największą nagrodą jest dzisiejsza pogoda. Pan Bóg dał Ci 100 lat, dał Ci słońce, dał Ci błękitne niebo. Tego Ci życzę na następne lata i proszę przyjąć, czyli gratulacyjnie będę to czytał. Na wieczory to rodzina przeczyta. Dziękuję bardzo. Bóg zabrać za wszystko, co dla nas zrobiłem.
11: Dziękujemy za słowa, które potwierdzamy, jak wielką wartość dla naszej gminy i wszystkich mieszkańców jest dorobek Pana Józefa. Z okazji jubileuszu stulecia Pana Józefa listek gratulacyjny przesłał Pan Premier Donald Tusk oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Mirosława Nykiel. Pozwólcie Państwu, że je teraz odczytam. Prezes Rady Ministrów. Szanowny Pan Józef Hulka. Szanowny Panie. Z podziwem zwracam się do Pana w dniu setnej rocznicy urodzin. Gratuluję niezwykłego jubileuszu i jednocześnie składam płynące z głębi serca życzenia, aby kolejne lata miały w dobrym zdrowiu i były wypełnione codzienną życzliwością osób najbliższych. Obchodząc tak imponujące tej rocznicy jest przywilejem, który dostępuje tylko nieliczni. Możliwość obserwowania i przeżywania ludzkich losów dała Panu niepowtarzalną perspektywę oraz bogactwo życiowej mądrości. Wierzę, że dzielenie się tym doświadczeniem było radością zarówno dla Pana, jak i dla wszystkich, którzy mieli sposobność z niego korzystać. Seniorzy są i pozostaną strażnikami nieprzemijających wartości oraz zbiorowej pamięci. Państwa dojrzałość, umiejętność spojrzenia z dystansem na ludzi i wydarzenia pozostają istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze były otoczone szacunkiem, zajmowały w społeczeństwie należne im miejsce. Z wdzięcznością patrzę na Pana trud i wytrwałość pokonywania kolejnych jego etapów. Dziękuję za wskazanie drogi wiodącej ku dobru i mądrości. Z wyrazami szacunku, Donald Tusk. I drugi list. Szanowny Pan Józef Hulka, mistrz rzemiosła i twórca ludowy. Szanowny Panie Józefie, z okazji jubileuszu stulecia proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana pięknego i twórczego życia. Jako stolarz i wybitny twórca ludowy przez dziesięciolecia współtworzył Pan artystyczne dziedzictwo Żywiecczyzny. Pańskie rzeźby, maski, szopki, kolednicze oraz malarstwo na szkle są świadectwem talentu, pracowitości i głębokiego zakorzenienia w tradycji regionu. Dzięki Pana pasji i konsekwencji lokalne obrzędy oraz dawne formy wyrazu artystycznego zyskały trwałe miejsce w kulturze i pamięci kolejnych pokoleń. Pańska twórczość stała się nie tylko osobistym spełnieniem, lecz także ważnym elementem budowania i umacniania tożsamości kulturowej całej społeczności. Nagroda imienia Oskara Kolberga jest potwierdzeniem wyjątkowego wkładu w rozwój i ochronę polskiej kultury ludowej. Pańskie prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i poza jego granicami, stanowiąc powód do dumy dla całej społeczności. Życzę Panu zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil radości i satysfakcji z dorobku, który na trwale zapisał się w historii regionu i polskiej kultury. Z wyrazami szacunku, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel. Szanowny Panie Józefie, w tym wyjątkowym dla nas wszystkich momencie poproszę Pana o zabranie głosu. Będzie nam niezmiernie miło wysłuchać kilku słów refleksji i wspomnień w dniu Pana benefisu.
12: Będę chciał podziękować, ale pojedynczy się ja sama będę zaraz na wytrzymaniu. Wszystkim razem jednakowe szyjmo w życiu.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Jak to było kiedyś, jak byłyście małe, jaka była robota, co do was należało?
2: W obowiązkiem było takim. Wysłałeś ze szkoły, musiałeś nanieść wody, drzewa do chałupy.
1: Nie było wody bieżącej.
2: Nie jest no potoka nie? Na bisagach. A wiesz co to są bisagi?
1: Wiem, co to
2: na
1: są
2: tych bisagach nanieść wody, krowom do sopy, do chałupy wody, drzewa przed piec. I tam jest cecokany
1: po prostu. Się dzielili robotą?
2: No zależy kto.
1: Kielawoc był w chałupie. No.
2: Każdy miał swoją robotę.
1: Przypasowane do każdego była robota.
2: Chciał iść kany pogonić, to nic inno po potokach i szczeliali my się patykami. To my mieli szczerby.
1: We wojnę zeście się bawili.
2: No, we wojnę. A jak ten? Pobne, jak była zima, nogi zima było, to się szło do sypy zagrzać nogi i ręce, żeby tata czasy mnie
1: nie widzieli.
2: Zima ci, bo by ci już więcej do pola nie puścili. Ma tak. Trzeba było w sypie zagrzać się i z powrotem dyla do pola.
1: Nie było telefonów, to nie dzwonili.
2: Nie, no kasci, co to będzie ci dzwonił? Komórek nie było, komórka była zaparta na skubel.
1: A w coście się bawili oprócz tego szczelania? Jak żeście małymi, takie malutkie były.
2: Kłazy się grało patykami, kije się wybijało i to z różnych gier. Skokanki, hipkanki by na drodze się rysowało i...
1: Na drodze, no.
2: I to się, i tym takiej by się bawili.
1: Było coś takiego, że wam uszyli na przykład lalkę, mama czy babcia?
2: Już dziewczętami targała, jak mam je sukienkę, bo my sywałeś dziewczętami po toku spodnicę, syła taką wąską i mam jak sukienkę buchła ze sowki i pod tworzeniem zegą trzymała, żeby się mama nie dowiedziała, jaka jest sukienka. No i sukienki szukała, ale sukienki już nie było.
1: Aha.
2: No i nie znalazła się. A my jak swój krowy pasz, to my się tam ubierały do spodniców takich mini i takich wąziutkich, a jak my chciały mieć szpilki, to my gwoździe biły do gumioków i to my mamy szpilki.
1: No to bogaci. A to było po szkole czy we wakacje?
2: No po szkole. Bo we wakacje to by byli wszyscy w grudniu. A my mieli wszystko supa i tam żeś chce zaś coś by w grudniu.
1: Tak, tam żeście mieli zaś utrzymanie siana, trzeba było nazbierać na zimę, tak?
2: Tak, tak.
1: Ale uprawialiście też tam
2: wszystko? Wszystko, jak tata poszli kłosić na wydotki, to całe południa kłosilice, do pławty siana nakłosili. Nie było nowozu, nie było nic. Jeszcze to trzeba było z tych toli wynosić na słońce, żeby
1: A co pamiętacie ze świąt? Jak to wyglądało? Czy właśnie się dużo wcześniej myślało o tych świętach? Sprzątani? Dziecka się już śmieją.
2: Teta tobie posłali z głowinką do kościoła na Wielką Sobotę. Wysło się z głowinką, było palowaj. A jak się to wstydziła, jak się już tak iśka, to takimi pacie zrobili w porcie. Moja ubiernotka zegła po piecu. No i podniósł, pod zeg dała, no i do kościoła posła, przysłał z kościoła wzięła głowinkę, przysłał do pyc. Tak się... Będziemy był mądry.
3: Fizycki się
2: robili z głowinki. Bo nie no, czy nie wiem już, który to dzień, bo też byli z tymi krzyzyckami. Płyniwka, każdą miwkę we krzyzyckich.
1: A Wielki Piątek był taki mocny post?
2: No bo...
1: Chyba cały post, nie? Ja jeszcze za dziecka pamiętam, jak babka żyła, to nie wolno nam było radia włączyć.
2: Coś, to było taki głośnik, a radiów nie było, był głośnik, taki kołchóz był na ścianie i no ani to nie włączali, no na jaki tam wiadomościka, kiedy, jak ja, tak to nic nie było we głoście. Tata skrzypce miał zawieszone i cały płet nie grali na nim. A potem na chwilę, jak już dżepa było, to myśli do Józka na Bystrą, tam niby na tej imieniny, to tata czekali już do tego Józefa, no już tam myśli do Józefa, no i tam je zagrali.
3: Były
2: dwa dni. Dzień to było, to już taki na taki się dzień tam szło i...
1: A było tak, że się wyparzało gorki na post?
2: Wiesz, nie wiem powiedzieć, czy to tak gorki wyparzywali, no pamiętam taki maśnicki, to wiem, że zawsze to parzowali.
1: A żeby to, no...
2: No to też co inne, wiesz.
1: Ale ja słyszałam, że uważali rodzaje tłuszczu, że wieprzowego nie używać, a masło od krowy zaś...
3: Sprzedało się.
1: Co się wam zaś zboczyło?
2: Posłali z masłem, więc ja byłem sam w Alpie, to ja musiałem chodzić. Posłali mnie do miasta z masłem. No ale ja przyszła do miasta, no to jakby była przecież już wiesz jak to. Przecież jak nie posłamali dziewczęcię, tak odali. Tam to sprzedał, dziewce sprzedał z masła. Nikt się mnie nic nie pytał, ja z masłem. No ale boski, ja pójdę z masłem, w Alpie, masło, płyt, most, a pieniądze mi dali na autobus, to te pieniądze, tato nie było tam, tyle dali za masło. No i to przyjechałem, dobre.
1: A przyjechałaś na Europę.
3: No, co na płapłat grojek na nogach przysłać.
2: Cię szły do miasta. Długo tata nie wiedzie, długo. Ja się wydał, a dopiero nikt jakby to się przyznał, a tebi tata będzie tak, no, ja wiedział ze mną, ale że takich dziewcę bym to nie wiedział. To trzeba było na przynieść i przetopić, żeby się
3: zjeść.
2: No taki był sobie, jak wiesz, ten. No coś.
1: Ale przynajmniej macie się z czego.
2: Jezus, ja byłem straszny wysiłc. Ja byłem straszny wysiłc.
1: Wysiłc?
2: Bardzo.
1: To jest taki szpasownik?
2: Tak. No. Wysiłc. Mnie tata robił, bo mnie się tata nigdy nie spytała dwa razy. Co, a nie nic, bo ja głośno godała, jak go do tej dziewczyny
3: go do. Głośno godali, bo tata go tak. Ja trochę nie dość słyszy, nie dość słyszy, nie dwa razy pytał.
2: A jak już tak, jak to mymrał pod niesem, to tak był zły.
1: A przy świętach Bożego Narodzenia, co wam utkwiło w pamięci? Przed świętami takie przygotowania.
2: Piec był taki kachlowy, buktów napiekli, jakich tam nie było placków innych. Bukta była, no i zawijoki, no i wizy tam zawijoka jakiego. A tak to inne same bukty i piec my taki mieli, co to wiesz, co się na tym dawało na piec.
3: Łopata była
2: drewniana. Drewniana, taką my to tu mieli. A potem co piekali my w tym kiski? To właśnie pamiętam, że kiszki, jak my zabili świnie, to... To tata wszystkie kiszki opiekali tam w tym piekarniku, a potem na słomie to układali, żeby się to nie psuło, bo coś takiego.
1: A co za dziecka, pamiętacie, co było na Wigilii? Coście mieli, jakie potrawy?
2: No nic nie było, no kapusta, ziołniaki, fazola i grzyby. A ty tam widział rybę kiedy?
1: Strągów też tu
2: nie było. No też ty coś, ty żadnych rybów nie było. Ja już była panną, to już dopiero by ta ryba była. A co mieli, jaka to mieli ta rybę kupić, a wiesz, jak to widzi, że ryby były. No jak to kam miał pieniądze, to może sobie tak kupiła, tak.
1: A ten kompot taki suszony?
2: To robili, to jest susorki, to susyli potem w takim...
1: Ale nie wędzone, bo takie suszone.
2: Suszone na tym, tu Kamieśka taki miała...
3: Młyn taki.
2: Taki
3: mieli.
2: Na tym, tata piec. Zaś... Mieli, tata piec. Mieli młyn.
3: Piece,
2: a młyn na... teraz po grzusznika nosili mąkę mleć na prazuchy. Tu mieli taki bogaty,
3: tam
2: tata mieli...
3: To kamy mieli młyn i jakiej, taki był złóbek, taki był zrobiony z wody, co woda tam leciała na koła i tam my to kamieni. Jeszcze ta dziura jest do ziela.
2: No to ja już tam te nie, już potem jako tam mylnice tu przenieśli.
3: To całe tu no, ciupsze, wszystko tam pszenice, a mlokany. To
2: na razie na bukty przesioły, to była taka
3: zytur na kluszt.
1: I ja się chciałam jeszcze spytać o Boże Narodzenie. Czy się co robiło w chałupie, czy się szanowało? Było takie wolne, że się nie robiło nic?
2: Nic. Chałupy się nie zamiatało, nie śmiało się ani łew zamiatać. Całe święta nie wymiatało się śmieci do pola. Chociaż jakie by były śmieci, to nie inne pozbierali, nie zamiatali.
1: Ciotka Godoza się jej mama nawet nie cesała.
2: No, ale no, w Boże Narodzenie nie ważyło się nic, bo się jadło wszystko to, co od Wigilii było. No to wszystko się odgrzewało, to się jadło. Szczepana dopiero coś i taka się ważyła.
1: Nika się nie chodziło.
2: Nie chodziło się, broń Boże, nie śmiało się nika do chałupa chodzić. A kto pierwszy z kościoła przyszedł, to tak wartko lecieli jeden przed drugim z kościoła, sobie który pierwszy, bo to jakoś ich dobry był syn jakiś, jak się to nosił na cały rok, się to powodziło ci się, jakoś
3: ich tak było.
2: No, we Wigilię, my jak byli mali, to my się nie mogli doczekać rana, kiedy też rano się rozwidni, bo jak jest tata z mamą spał, to my już szli jednym za drugim winsować, bo my kolędę dostawali. Oto 10 lat mam taki w fałpie. I to mi lecą, winsują i to już uda, są duże dzieci i pieniędzy mi nie biorą, ale winsować lecą, jeden za drugim leci.
3: Winsować nie?
2: To już każdy winsu, mi leci winsować we Wigilię rano.
3: W piecu gęś, a na piecu kochota.
2: No cię chłopca huncuta.
1: A chodzowaliście po kolędzie?
2: Oj, bardzo.
1: Dziewczęta też chodzowały?
2: No. Nie, poza oknami śpiewowali.
1: A dziewczęta do chałupy nie wchodziły?
2: Nie. A ja my tak raczej nie.
3: Raczej tak na.
1: Ale dostawałyście kolędę na kolędę?
2: Tak.
1: Iście winszowali tak samo, no, dziewczęta?
2: No pewnie.
1: Bez chłopców. A z czym chodziłyście?
2: Tak, śpiewać poza okna.
3: płynęło.
1: I to się chodziło w Szczepana?
3: W Szczepana się zaczynało chodzić. No i potem jeszcze się chodzili do Nowego Roku.
1: A wracając do Wigilii, po Wigilii się śpiewowało kolędy?
3: Bardzo.
1: Kolędy czy pastorałki?
3: A to już co już, co już przysło, co już ci przysło na myśl? Pastuskowie bracia mili, zach z wiecora, z wiecora. Potem to jest, potem pójdziemy bracia w drugą z wiecora. To są takie pospolite były nasze pastorałki. A kolędy, no to jak zwykle kolędy całe się śpiewała, zaraz szli do kościoła. No nas tata nie szli na ten, bo był stary. No,
1: a Jezuśnicny Kwiecie śpiewowali tu u nas? Słyszę z nieba muzykę.
3: No, też. Było kiedyś, jak my byli, no na przykład, wychodzimy teraz w tych świętach, ale jak było w Górskiej Żale i Druga Krzyżowa. No tak, Jezu, jak ta ciotecka dobra, bo ona mi kawę przecedziła, bo nie było tego płozucha, nie było na tym. I zaś się słona Górskiej Żale i płosała, że zaraz po raniu pusał. My toś przysał po ciuśku.
4: A rano pluskę upiekli. I temu trochę, no i teraz co jak zjod.
1: Jaką pluskę?
3: No prazuchę.
4: Prazuchę, to my kluski nazywali.
3: No i taki brodny cały dzień zaś było głodzie.
1: Bo to było w Cięcinie.
3: No. Nie chciało się widzieć na tym, bo zaś się tak chciało jeść, ale wiesz, no ale co my wytrzymał.
4: Do Cięciny myśli, godzinę się sur.
1: Groniami tu.
3: Przez Brzeziny.
4: Przez Kłopiec.
3: No i widzisz, bo to się dopiero wie co. A teraz nie mogą godzinę wytrzymać w kościele. A prędzej wyzienie dziecko do tego od 10 do wieczora w kościele musiał być.
1: A się też za daleko się było wracać.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

0: Beskid News.
1: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy na wielu spotkaniach o tej historii, prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: Zarzecze, Zadziele i Zabłocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniona jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za, Zabłocie, Zadziele i Zarzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, a każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z Izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki, miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj, 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych w i w Lisakach Zabłockich i Żywieckich tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnąć, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj Centrum Ogrodnicze Szarotka i Centrum Handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej Lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki, a więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszkanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta. I od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę Lasu Kabat. Już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny i ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, stawarzy, mrowców, hazuków, biernatów, kłusaków, no oczywiście sopków, bielów, bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. to właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie od nogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Jeszcze mamy jedną wątpliwość. W owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie. Ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemie na za Zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatu, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym i tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ Łanów i Łany Żywieckie, układ Łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu Łanów Zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też do dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa Nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale Nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa. Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie

działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na Żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie? Gospodarkę folwarczną w kraju, takim jak Polska. 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek w niedalekim Wieprzu, w drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości pół kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browar na 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do Leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na dwóch murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek, bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące, stare koryto Leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w
poziomie

0: która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem, zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa, zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj, one nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowych stron i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejście ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie ma. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kociesz, w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, zdatnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północy, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak, a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu, na przykład z tego 715 w przypadku Żywca, wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa, nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą w drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie, chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach sięka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, którą też wielokrotnie, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia. Ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północny, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie glinianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samotnie, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google. Zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki, i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych zmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w Kronikach Żywieckich u Franciszka Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające. Wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał, i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schreter, ale Schreter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego folusza, bo folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, procesów produkcyjnych koło młyńskie. Też tam są pewne młoty, które biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach. Były to tak zwane suszarnie. A tutaj zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drzewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Szreterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Szretera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846, winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka, na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku, właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam, to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą, choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwsze wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce, i na Wiedeń, i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast no, należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie, w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu nie mniej, nie więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była tam na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj sposiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo, mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie, wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa, być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie, ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej niewątpliwie i do dzisiaj i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda, również, jak widać z dokumentów, które kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jeden z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw winie. Tak. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego i prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego, bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę. Nie, musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, a to na domu jednym z zabłockich. Już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 39 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszarawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgaowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej Starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która niegdyś żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana w sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań to spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście, moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłocie.
1: Muzyką się żyje.
2: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
3: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alieni Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
3: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
18: I po reklamie.

Ezi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
16: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
15: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
16: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
15: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
19: I po reklamie.
20: Beskidy na czasie.
21: 20 czerwca w Beskidach odbędzie się kolejna akcja charytatywna dla chorej Helenki. Uczestnicy wspólnej wędrówki wyruszą z Rycerki Górnej Kolonii, przejdą przez Przełęcz Przegibek, następnie zdobędą Bendoszkę Wielką. Celem tego wydarzenia jest nie tylko wspólne wejście na szczyt, ale przede wszystkim wsparcie 5-letniej dziewczynki, która walczy z neuroblastomą. Tymczasem koncert muzyki filmowej w Amfiteatrze pod Grójcem zaplanowany na piątek w ramach Dni Żywca wzbudził ogromne zainteresowanie. Bezpłatne wejściówki rozeszły się bardzo szybko, dlatego burmistrz Żywca zdecydował o przeniesieniu wydarzenia na scenę plenerową i udostępnieniu go bez ograniczeń dla wszystkich.
22: Muzyką się żyje.
23: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
24: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
23: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
25: Luzik.
26: Arbuzik.
23: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
26: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
27: Ja też się super bawiłem.
26: Dzień dobry, bawiłam. Tymi nagrywkami, wideo.
23: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
26: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
23: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
26: Tak.
23: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
26: Tak, bardzo.
23: Jesteś za?
26: Tak, żeby wszyscy słuchali.
23: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. Hity, hity na czasie, Radio SK, Radio SK. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
0: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się Eska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: gwiazdki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz. SK Karniaki Cup, szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
13: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
14: Co tam się będzie działo?
13: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
12: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła. Kuba, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łyska, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No, już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Koncert muzyki filmowej w Amfiteatrze pod Grojcem zaplanowany na przyszły piątek w ramach Dni Żywca wzbudził ogromne zainteresowanie. Bezpłatne wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. Burmistrz Żywca zdecydował więc o przeniesieniu wydarzenia na scenę plenerową i udostępnieniu go bez ograniczeń dla wszystkich. Tymczasem 20 czerwca w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce odbędą się obchody Nocy Świętego Jana. W programie m.in. konkurs na najładniejszy wianek, puszczanie wianków na sole i poszukiwanie mitycznego kwiatu paproci. Początek o godzinie 17. Serdecznie polecamy.
13: Muzyką się żyje.
14: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV.

0: znaczeniu mowa ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: Jak ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
15: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
17: Luzik.
18: Arbuzik.
17: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
18: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
19: Ja też się super bawiłem.
20: Ja się dobrze bawiłam.
18: Tymi nagrywkami, no, wideo.
17: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
18: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
17: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
18: Tak.
17: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
18: Tak, bardzo.
17: Jesteś za?
18: Tak, żeby wszyscy słuchali.
15: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
21: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
15: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie? A ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: 20 czerwca w Beskidach odbędzie się kolejna akcja charytatywna dla chorej Helenki. Uczestnicy wspólnej wędrówki wyruszą z Rycerki Górnej Kolonii, przejdą przez Przełęcz Przegibek, a następnie zdobędą Bendoszkę Wielką. Celem tego wydarzenia jest nie tylko wspólne wejście na szczyt, ale przede wszystkim wsparcie 5-letniej dziewczynki, która walczy z neuroblastomą. Tymczasem koncert muzyki filmowej w Amfiteatrze pod Grójcem zaplanowany na piątek w ramach Dni Żywca wzbudził ogromne zainteresowanie. Bezpłatne wejściówki rozeszły się bardzo szybko, dlatego burmistrz Żywca zdecydował o przeniesieniu wydarzenia na scenę plenerową i udostępnieniu go bez ograniczeń dla wszystkich. Na zegarach 14:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap w Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
4: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
5: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
4: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
17: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
2: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
19: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
5: Leksi, jak emocje po meczu?
7: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
5: Jak to jest grać z taką ekipą?
13: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
19: Mówili Leksi i Frisa w drużynie gwiazd, zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
3: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
3: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters.
4: Na czasie. Radio
3: Majko i Łatwo Gang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie i polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut.

0: Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wszystko brzmi lepiej.
16: W harmonii.
15: Dwa głosy współgrają.
16: Ze sobą.
15: Przekazują z lekkością.
16: Trudne wiadomości.
15: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
16: Betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Beskidy na czasie.
26: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Będą dwie sceny i dziesiątki artystów. Przed nami Żywiec Męskie Granie 2026. Koncerty w Żywcu 26 i 27 czerwca, a na scenie pojawią się m.in. Organek, Sea Stars, Raz, Dwa, Trzy czy Zalia. A tydzień wcześniej, 21 czerwca, przełożony festyn z rodzinką na ulicy Jodłowej w Żywcu. Na miejscu zabawa z DJ-em, dmuchany zamek, malowanie buzi, Wizie, kolorowe tatuaże, darmowa wata cukrowa i popcorn. Oprócz tego gry, konkursy, zabawy, wszystko czego dusza zapragnie. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.
1: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
2: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
1: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
3: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
4: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: dzieciaki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu

0: Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
19: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
18: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
20: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 720. Mogło skorzystać z mojej krwi.
18: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
21: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka.

0: Bliżej rodziny SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
16: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: I po reklamie.
19: Beskidy na czasie.
20: Kto lubi pomagać, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Akcja zbiórki krwi na Żywieckim Rynku. Klub HDH PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu oraz koło numer 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu zapraszają do udziału w akcji krwiodawstwa. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w trakcie Dni Żywca. To pod hasłem z okazji Dni Żywca krew oddam na Żywca. Początek o godzinie 8. Tymczasem 21 czerwca odbędzie się festyn z rodzinką na ulicy Jodłowej. Wydarzenie przeniesiono z 14 czerwca. Początek atrakcji wydarzenia o godzinie 14. Serdecznie polecamy.
21: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
22: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa
4: obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
21: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielę. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy.
14: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron.

0: W Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: I po reklamie.

0: kawę z Kidy.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za

0: złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multi Design w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: I po reklamie.
4: SK Beskid News.
5: Katarzyna Graboń, Radio SK. A teraz w magazynie zapraszam na rozmowę z Jakubem Nowakiem, prezesem oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Nowak, prezes oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Czy tak dokładnie ta nazwa brzmi? Trochę długa.
6: Dokładnie tak. Bardzo serdecznie witam panią redaktor i słuchaczy.
5: Panie Jakubie, jesteście jako PTTK po walnym zgromadzeniu. Walnym zgromadzeniu, które przyniosło, można powiedzieć, zmianę zarządu, ale dla pana akurat kolejną kadencję.
6: Tak, każdy walny zjazd, czy to oddziału, czy całego towarzystwa przynosi jakieś zmiany, nowe rozdanie. Nowi ludzie, czasami nowi i starzy, ale w nowych rolach. Czasami nawet w tych samych rolach, ale z innym składem, więc też inny materiał roboczy, nowe zadania, nowe wyzwania. 25 kwietnia tego roku rzeczywiście odbył się kolejny zwyczajny walny zjazd oddziału babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Takie zjazdy odbywają się na ogół co 4 lata obecnie, w czasach nowożytnych, że tak powiem, jak nic się nie wydarza, żeby zwołać nadzwyczajny zjazd. No tak jak w każdym stowarzyszeniu, tak jak w każdej organizacji, wybiera się nowe władze, ale też ten nasz zjazd odbywa się w ramach czegoś szerszego, co nazywa się kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogóle w PTTK w tym roku. I właściwie już to się zaczęło jeszcze w zeszłym, bo mieliśmy wybory w kołach klubach, potem właśnie oddziały. Niedługo nas czeka regionalna konferencja oddziałów PTTK województwa śląskiego, bo mamy takie, tak jak 16 województw, 16 takich struktur regionalnych, porozumień, w których odbywają się te regionalne konferencje i tam z kolei wybiera się delegatów na zjazd walny, 21 walny zjazd PTTK, który się odbędzie w dniach 4 i 6 grudnia tego roku 2026 w Warszawie, gdzie już się wybiera władze naczelne, więc tam można powiedzieć, że ta nasza kampania jest tak z dołu do góry, to znaczy od tych najmniejszych struktur do tych większych. Także jesteśmy już po, wiadomo, jest trochę formalizmu, dokumentacji, przygotowań wcześniej, także i pewnych kosztów, natomiast to jest też element spotkania, wyróżnienia ludzi, którym chcemy podziękować, dość powiedzieć, że trzej nasi kolejni koledzy otrzymali najwyższą godność, jaką może otrzymać członek oddziału babiogórskiego, czyli godność członka honorowego naszego oddziału. Ja sobie pozwolę wymienić: kolega Stefan Piela, kolega Jan Geresz i kolega Jan Pawlus właśnie zostali członkami honorowymi na tym walnym zjeździe. Oprócz tego oczywiście zawsze wyróżnienia, odznaczenia, czy to przyznane przez Zarząd Główny PTTK, czy te struktury wojewódzkie, czy nasze tutaj wyróżnienia oddziałowe, okazja do pewnych podsumowań, także i trudnych rozmów, bo oddział to jest duża struktura, drugi największy oddział w Polsce, prawie 1500 osób w 20 kołach i klubach, więc jest to, że tak powiem, materiał do obrobienia, dużo spraw, dużo zadań, coraz więcej, rozwijamy się w rozmaitych przestrzeniach, w rozmaitych obszarach, ale też no to nieraz generuje duży trud, jakieś tam, powiedzmy, konflikty, zgrzyty, trzeba na to reagować, dużo takich spraw formalno-prawnych, coraz więcej tak naprawdę.
5: Panie Jakubie, proszę powiedzieć trochę o tej waszej strukturze. Wspomniał pan, że jesteście jednym z większych oddziałów, no ale tak terytorialnie to ludzi skąd skupiacie?
6: No, jako oddział babiogórski to mamy tak naprawdę ludzi przede wszystkim jednak z terenu powiatu żywieckiego, chociaż w tej chwili nasze największe koło mamy w Porąbce, to już jest powiat bielski. I tamto koło, a co za tym idzie, nasz oddział skupia na przykład ludzi z terenów i tutaj Małopolski Zachodniej i Śląska. Czasem ktoś sobie wybiera, że chce przynależeć do danego koła i tym samym do oddziału, nawet będąc gdzieś tam dalej od nas terytorialnie, bo spodobała mu się oferta, spodobał mu się sposób działania, klimat, wycieczki, imprezy, jakie robi dane koło. Zwykle to tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, przynajmniej u nas tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, ponieważ spodobała im się jakaś konkretna impreza, wydarzenie, związali się z jakimś konkretnym kołem, no to siłą rzeczy przynależą do oddziału, w którego strukturach to koło jest. Raczej nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas do biura zarządu głównego na Senatorską 11 w Warszawie i mówi, no chciałbym się zapisać do PTTK, a skąd pan jest? No z Bydgoszczy, to tam skierujemy pana do właściwego oddziału, tak? Nieraz jest tak, że ludzie z drugiej strony Polski należą do innego zupełnie oddziału, bo albo są rodzinnie powiązani z tym miejscem, albo po prostu tam im się to podoba. W tym oddziale jest uprawiana jakaś dyscyplina, w której oni się specjalizują, na przykład żeglarstwo, nie wiem, narciarstwo, turystyka jeździecka i ktoś jest z bardzo daleka, nie wiem, z Warszawy, z Łodzi, ale należy do oddziału tu na południu Polski, bo akurat tutaj stąd pochodzi, albo tutaj się jakoś związał z ludźmi, którzy daną dyscyplinę uprawiają. Ale z reguły jest to jednak tak, że w 80% przypadków, no jednak ograniczamy się to terytorialnie, można powiedzieć, do ludzi jednak z powiatu żywieckiego, no może bielskiego, okolic. Tak jak mówię, teraz mamy jedno koło poza powiatem. Nie mamy struktur poza naszym województwem śląskim, bo to jest też taka umowa, że mamy te struktury regionalne po to, żeby jednak się skupiały w danym regionie. Mieliśmy przez jakiś czas szkolny klub górski, który był w Koniakowie, to już jest powiat cieszyński na przykład. No może tam też jakieś struktury kiedyś się odtworzą.
5: Panie Jakubie, wspomniał Pan o tej specyfice niektórych oddziałów. Czy jest jakaś, no właśnie, jakiś wyróżnik Waszego, babiogórskiego? Czy to właśnie turystyka? Czy no właśnie, co Was wyróżnia?
6: 14 maja tego roku minęło nam 121 lat. W zeszłym roku, jak może Państwo pamiętacie, bo też na antenie Radia SK była o tym mowa, obchodziliśmy 120-lecie. W 2025 roku. No i my się wywodzimy jeszcze z tego pnia, że tak powiem, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. No czyli siłą rzeczy to jest przede wszystkim turystyka jednak górska, z uwagi na położenie. Oddział powstał, jak pamiętamy, w Makowie Podhalańskim. To w ogóle na początku nie był projekt żywiecki, ale już po 5 latach się przeniósł do Żywca i od 1910 roku tutaj jest siedziba władz. Więc przede wszystkim turystyka górska i ta piesza górska i ta jeździecka górska. Mamy też klub górskiej turystyki jeździeckiej. To uprawia oczywiście mniejsza ilość osób, ale też. I w tym się jakby specjalizujemy. Na utrzymanie szlaków turystycznych pozyskujemy środki zewnętrzne. Mamy znakarzy, mamy przewodników, mamy przodowników turystyki górskiej. W tym roku jesteśmy na przykład gospodarzem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Więc no jakby też angażujemy się w to, na czym się trochę znamy. Nie ma u nas takich dyscyplin na przykład, na czym notabene ubolewam, jak na przykład turystyka motorowa, turystyka żeglarska. Mieliśmy kiedyś nawet klub żeglarski PTTK, bo jesteśmy przy Jeziorze Żywieckim, co prawda sztucznie utworzonym, ale zawsze. Turystyka narciarska, ostatnio to trochę zmiany klimatyczne nam popsuły szyki. Turystyka piesza, no to zawsze, bo ci nasi turyści też wyjeżdżają gdzieś tam dalej i ta turystyka piesza siłą rzeczy no, jest uprawiana. Indywidualnie bardziej może będzie zasób na to, żeby to trochę sformalizować, jeśli będzie taka potrzeba, turystyka kolarska, bo jednak dużo osób jeździ na rowerze, niekoniecznie w strukturach PTTK i nie od razu są do tego potrzebne, nie wiem, komisje czy koło, żeby to uprawiać. No, ale jeżeli będzie chęć uprawiania tej dyscypliny w sposób bardziej zorganizowany, czy na przykład taki, żeby zbierać odznaki i zdobywać jakieś tam, że tak powiem, sprawności w tej dziedzinie, czy odbywać wycieczki połączone też z jakimś takim elementem krajoznawczym, z kimś doświadczonym, no to wtedy jest sens na przykład, żeby to bardziej formalizować. Nie ma sensu powoływanie komisji, jak tam powiedzmy 3 czy 4 osoby gdzieś tam indywidualnie sobie coś robią. Natomiast jak już będzie jakiś materiał, to i prędzej. Też się nie chcemy, by pani rozdrabniać na bardzo dużo jakichś celów i zadań. No, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako takie ma w statucie wskazane kilkadziesiąt celów, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy robili wszystko. Są oddziały, które się specjalizują konkretnie w danych innych dyscyplinach. Są takie, które bardzo ogólnie. My jesteśmy, tak bym powiedział, łagodnie górscy, to znaczy górscy, ale nie tak, że tylko góry. Są u nas reprezentowane w mniejszości inne dyscypliny i tak próbujemy to łączyć. Z takim otwarciem, z taką otwartością na nowości.
5: Panie Jakubie, ale muszę zapytać o to, jakie są te główne zadania PTTK-u? No bo one, podejrzewam, też przez lata się zmieniały, ale dzisiaj, w 2026 roku, te podstawowe, wymieńmy przykładowo trzy najważniejsze zadania. Utrzymanie szlaków? Tylko to?
6: No właśnie, ale to ja bym powiedział nawet tak, że te zadania się nie tyle zmieniły, ile sposób ich realizacji w nowej rzeczywistości, w ogóle w nowych czasach, tak? No, od czasu, jak powstał oddział na początku XX wieku, no to przecież żyjemy na innej planecie de facto, w rozmaitych obszarach. Utrzymanie szlaków turystycznych było, jest i chyba będzie przez długi czas głównym zadaniem, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel, ale również coraz częściej pojawiające się przeszkody natury formalno-prawnej związanej z przebiegiem szlaków, zgodą na ten przebieg, roszczeniami prywatnych właścicieli gruntów. To się niestety coraz częściej zaczyna, że no komuś przeszkadza szlak, ktoś sobie gdzieś tam kupił działkę i przez którą szlak przebiegał kilkadziesiąt lat i już sobie nie życzy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy gestorem jako PTTK, jako całość centralnej bazy szlaków turystycznych. Zapraszamy inne organizacje, które mają do tego dostęp, na przykład Klub Słowackich Turystów, z którymi ostatnio mieliśmy też taką konferencję międzynarodową. Coraz częściej naszymi szlakami interesuje się państwo polskie, bo próbuje się to uregulować prawnie. To był taki obszar zupełnie nieuregulowany, a ktoś zauważył i słusznie, że to są takie zasoby także i o znaczeniu strategicznym. Niestety w kontekście tego, co się dzieje na świecie migracji, jakichś hybrydowych ruchów niefajnych na granicy, często szlak turystyczny prowadzi po drodze, która stanowi optymalną drogę przejścia na przykład w trudnym terenie górskim. Więc gdyby coś się nie daj Boże wydarzyło, to taki szlak turystyczny będzie na pewno przedmiotem zainteresowania rozmaitych służb odpowiedzialnych także i za bezpieczeństwo państwa, więc to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tylko takie coś, co służy rozrywce, przyjemności, rekreacji, tak? W czasach trudnych, i to niestety doświadczyliśmy tego już podczas II wojny światowej, szlaki górskie stanowiły często jakąś taką drogę przejścia, nie wiem, na przykład oddziałów, czy wojska jednego, czy drugiego, tak? Nasze schroniska górskie służyły niestety albo stety za bazę dla wojska, dla partyzantów, potem niestety niektóre były zdewastowane, albo próbowano je spalić, część tam udało się uratować. My jako oddział, no, mamy naszą chatę Baców w Korbielowie, to jest takie jedne schronisko, które zostało jakby z tych naszych zasobów. Pozostałymi schroniskami zawiaduje PTTK, więc to utrzymanie schronisk to jest jakby taki drugi nasz cel. Oczywiście oddziały się bardzo mocno włączają w taką pomoc dla gospodarzy schronisk, którzy się znajdują na ich terenie, znakowanie szlaków. Często schroniska stanowią taki węzeł, gdzie te szlaki się spotykają, tak? Bardzo nam pomagają dzierżawcy schronisk i my dzierżawcom. Organizujemy imprezy rozmaite w oparciu o te schroniska, także to jest taka współpraca obopólna. I trzecim takim tematem chyba w tej chwili ważnym to jest próba jakby pozyskiwania czy tworzenia nowych, jakby to nazwać, nowych sposobów działań, żeby przyciągnąć ludzi do takiej pracy społecznej w towarzystwie. Bo dużo się mówi na przykład o tym, że trzeba robić imprezy czy wydarzenia dla najmłodszych, dla dzieci, tak? No i to się dzieje w dużej mierze u nas w oddziale. Niemały procent wszystkich członków stanowią dzieci i młodzież. Potem troszkę brakuje tych ludzi w takim wieku 20+, 30+. Natomiast zapominamy jakby o tym, chociaż na szczęście się to coraz częściej o tym mówi, że trzeba iść w kierunku też takiej polityki senioralnej. Bo my się niestety starzejemy jako społeczeństwo i mamy coraz więcej ludzi stabilnych, którzy już są, że tak powiem, osobami poważnymi, często na emeryturze, często jeszcze w wieku takim, który pozwala im na rozmaite aktywności, są wysportowani, mają czas, mają doświadczenie, są niezależni finansowo i mogliby się w coś włączyć, w jakieś fajne inicjatywy społeczne. Tacy ludzie szukają często czegoś dla siebie i towarzystwo też powinno być bardziej otwarte na takie osoby. Oni może nie będą wyczynowo uprawiać jakichś sportów ekstremalnych, ale też nie interesuje ich jakaś taka oferta, że jedziemy sobie na wycieczkę od muzeum do muzeum i na kawę. Chcą czegoś więcej. Tak jak mówię, medycyna czyni cuda, jesteśmy coraz bardziej wysportowani, żyjemy coraz dłużej i najzwyczajniej w świecie trzeba tym ludziom coś dać i zaprosić. A to są często osoby z bardzo bogatym doświadczeniem z racji zawodów, które wykonywali, profesji i tak dalej, mogą się jeszcze na coś przydać. Więc owszem, dzieci, młodzież, żeby zaszczepiać, ale też nie zapominajmy o tych ludziach 50, 60 plus, 70 plus i jeszcze chętnych do współpracy. I to nie zawsze są osoby, które należały od dziecka do PTTK. Oni czasami dopiero w starszym wieku, czy przechodząc na emeryturę, czy mając czas, po raz pierwszy wstępują do towarzystwa, bo szukają po prostu dla siebie w rozmaitych organizacjach, wolontariatach, etc. swojego miejsca.
5: No ale jeśli idzie o dzieciaki i młodzież, tutaj jest ten potencjał, no bo przecież właśnie PTTK to taka grupa, to organizacja no z bagażem doświadczeń i z niemałą historią. No i z tym was można przecież kojarzyć. Czy to jest obecnie też propozycja właśnie dla młodych, dla młodzieży?
6: Jak najbardziej. Na przykład mamy tutaj na terenie naszego oddziału szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Największe z nich to jest koło Śmiałki w Pietrzykowicach. Tam ponad setka dzieciaków działa z opiekunami. Głównym opiekunem jest pani Ewa Kamińska, nasza nowa wiceprezes oddziału, więc też robi świetną robotę, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. I w wielu kołach w ogóle dzieci i młodzież stanowią pewien procent wszystkich członków. Czyli oni albo należą do tych kół takich razem z dorosłymi, albo to są specjalnie koła w szkołach, chociaż nie ma ich dużo w tej chwili, głównie to są szkoły podstawowe. Potem niestety jak ta młodzież kończy szkoły, to nam trochę umyka z towarzystwa i tu jest ten problem, że oni dopiero powracają, no kiedy, jak będą mieli te 40-50 lat, tak, staną się emerytami. Dlatego mówimy, musimy jakby trochę zasypywać tą dziurę tego średniego pokolenia. Młodzież jest bardzo otwarta na takie działania, jak my proponujemy, traktując to o dziwo jako taki, i tu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, trochę ciekawostkę, trochę skansen, no bo oni przebodźcowani, trzymający ciągle, że tak powiem, nos w ekranach swoich telefonów komórkowych, czasami chcą czegoś innego. Jak się im to wskaże i odpowiednio poprowadzi, to jest na to szansa. Podam taki przykład. Stworzyliśmy na przykład, czy były takie plany stworzenia aplikacji takiej elektronicznej do zbierania odznaki GOT. Ale się okazało, że dużo większym powodzeniem, jeśli rodzice to odpowiednio zaakcentują, czy opiekunowie, jest zbieranie tych odznak do tradycyjnej książeczki. Już pomijając to, że młody człowiek ma okazję coś wreszcie napisać długopisem, a nie tylko na telefonie komórkowym, to po prostu oni już mają dość tych wszystkich aplikacji, komórek, elektroniki i fajnie jest mieć taką tradycyjną, zwykłą książeczkę, która gdzieś tam może zamoknąć w plecaku, jak go złapie deszcz, tak? Trzeba wymienić na nową, która jest czasami zniszczona, pożółkła. Oni to traktują jako taką ciekawostkę, jako taki trochę styl retro, tak? Coś, co się jeszcze z tego 15-20 lat temu ówczesna młodzież śmiała. Dzisiaj ja coraz częściej widzę, że oni traktują w pozytywnym tego słowa znaczeniu PTTK jako takie trochę coś starego, coś ciekawego, coś takiego zaściankowego, ale czemu się warto przyjrzeć, że to tak można.
5: No właśnie, trochę kompletnie pod prąd, można powiedzieć, no właśnie temu popularnemu przebodźcowaniu.
6: W ogóle kontakt z przyrodą, wie pani, leśna edukacja, teraz popularny temat, to jest, wydaje się, może nie panaceum, ale taka bardzo duża pomoc na te wszystkie problemy, tym nasze problemy psychiczne młodego pokolenia. Ja to jestem dyrektorem szkoły, nauczycielem, obserwuję, co się dzieje. Nie powiem, żeby obecny system edukacji jakoś bardzo wspierał te działania, ale idzie to ku dobremu. Widzę pewne jaskółki, że tak powiem, tych zmian. Młodzi ludzie bardzo są spragnieni tego takiego kontaktu z przyrodą, tylko trzeba im to pokazać po prostu. To nie jest tak, że dzieci nie chcą na przykład jeździć na wycieczki. Jak będzie ciekawie zorganizowana i ktoś to fajnie poprowadzi, to się da zrobić, tylko musi też systemowo temu sprzyjać, no, że tak powiem, to co się dzieje w szkołach, muszą być nauczyciele zaangażowani, którzy też czują, że będą za to odpowiednio wynagrodzeni, że będą zabezpieczeni prawnie, że zaangażują się w to rodzice. Tam, gdzie to się udało zrobić, tam odnieśliśmy sukces. Te dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych, nie żeby lekcje przepadły, ale właśnie w soboty, w niedzielę potrafią przyjść na zlot, potrafią przyjść na rajd. Chcą tego. Oczywiście nie wszyscy. Ale są tacy, którzy to rozumieją, mogą i chcą, bo to zobaczyli. Może coś zostanie. Może potem będą to kontynuować na przykład w akademickich oddziałach, jako studenci, nie? Na przykład. A może po prostu pozostaną w swoich macierzystych oddziałach w PTTK. Także i w tym okresie, kiedy, nie wiem, sami założą rodziny, zaczną pracę, będą mieli siłą rzeczy mniej czasu. Ale pozostaną. To jest też bardzo cenne, że od czasu do czasu, że z rodziną, że z dziećmi, tak, że babcia, że dziadek, że cała rodzina, że zaangażowani budują wokół. Czyli to się dzieje. To nie zawsze musi być tak, że on musi pełnić funkcję w zarządzie, że on tam będzie aktywny, że on będzie gonił wszędzie z nami, ale będzie. Będzie sobie opłacał tą składkę i będzie o nas pamiętał i pojawi się przynajmniej wtedy, kiedy mu, powiedzmy, sytuacja na to pozwoli.
5: Panie prezesie, ale muszę zapytać o, no właśnie, trochę podsumowanie tej poprzedniej kadencji, ale też o plany właśnie te, które przed wami. Nieco zmienił się skład zarządu, no ale właśnie, podsumujmy, czy jest coś, co przechodzi na tę kolejną kadencję, coś do zrobienia, do kontynuowania, coś, co udało się zamknąć, coś, co musi być otwarte w nowej kadencji. Da się w paru zdaniach?
6: Poprzednia kadencja to jeszcze było takie zbieranie się, że tak powiem, po covidowe, bo to nasza kampania też była tak trochę dziwnie rozsunięta w czasie, dość nietypowo, w trochę innym rytmie to się wcześniej odbywało, także w 2022 roku to żeśmy jeszcze tak trochę się budzili po pandemii i w ogóle cała branża turystyczna, więc to też wpłynęło na nas jakoś. Te zadania takie tradycyjne, o których mówiłem, jak szlaki, jak organizacja imprez, to właśnie zostaje niezmiennie, to jest niekończąca się historia na kolejną kadencję. Zarząd się zmienił w sposób o tyle ciekawy, że jest nadal 11-osobowy, natomiast jest 5 osób nowych, a 6, że tak powiem, nowych, starych. To też jest bardzo ważne, że są ludzie, którym się dalej chce chcieć i chcieli pozostać, może i w innych rolach, ale działają, natomiast że są nowi. To jest, że tak powiem, projekt, który jedzie, są sprawy na już i trudno by było, żeby to przyjęli z marszu wszyscy nowi, że tak powiem, że wymieniłby się cały zarząd i ktoś, kto zupełnie nie ma doświadczenia, miałby to przejąć. No to jest to jak z samochodem, który cały czas jedzie i ktoś się musi szybko przesiąść za kierownicę, tak? Natomiast są nowe zadania, które nam narzucił trochę też walny zjazd. Na przykład jednym z takich zadań, no to są oczywiście te sprawy takie finansowo-gospodarcze, gdzie nieustanną naszą troską jest to, żeby zapewnić byt stowarzyszeniu, móc robić dalej to, co robimy, utrzymać biuro, móc jeszcze dodatkowo wspierać nasze koła i kluby w miarę naszych możliwości. Ale też bardzo nam się marzy, żeby nasz zabytkowy budynek, w którym jesteśmy na ulicy 3 Maja 16 w Żywcu, wyremontować kompleksowo. Myślimy nad jakimś projektem na ten temat, znaczy już mamy to jakby skonkretyzowane, jak to trzeba zrobić. No oczywiście to jest gruba inwestycja, ale chcielibyśmy tutaj stworzyć takie miejsce otwarte, które by służyło lokalnej społeczności. No i to jest takie zadanie na tą kadencję, które byśmy chcieli dowieść, żeby ten budynek był bardziej nowoczesny, bardziej otwarty i żeby więcej rzeczy mogło się tu dziać naraz. O, na przykład jakiś wernisaż, jakaś wystawa, jakieś spotkania, mogłoby tu być więcej sal. To nam się tak marzy jako stowarzyszeniu. Mamy w Polsce 286 oddziałów. Są nawet PTTK, są nawet takie, które nie mają swojej siedziby, więc to, co się ma, trzeba cenić. I czujemy się częścią lokalnej społeczności Żywca, Żywiecczyzny. Współpracujemy z instytucjami, które nas nieustannie wspierają, i Starostwo Powiatowe w Żywcu, i Urząd Miasta Żywca. Współpracujemy z instytucjami kultury, z innymi stowarzyszeniami o pokrewnych zainteresowaniach, z urzędami gmin, tam gdzie mamy swoje koła. Bardzo często nam się udaje też wójta czy radnych jakby zaprząc te działania. Często te osoby też są członkami PTTK, po prostu naszymi. Więc w tych gminach współpracuje się wyśmienicie. Trochę się dziwimy, dlaczego jest tak, ale próbujemy to naprawiać, że mimo tego, że od tylu lat mamy Schengen, jesteśmy w Unii Europejskiej, zupełnie nam, że tak powiem, przymarły kontakty międzynarodowe. W czasach, jak granice były zamknięte, albo jak trzeba było stać autokarem nieraz godzinę na tej granicy, to ludzie byli spragnieni tych kontaktów. No, siłą rzeczy najpierw tutaj najbliższych, Słowacy, Czesi, potem do tego dołączyli Węgrzy. W tej chwili, kiedy właściwie cały świat jest otwarty i można gdzieś tam jechać, jeździmy często bardzo daleko, a zapomnieliśmy o swoich najbliższych sąsiadach. To się dzieje też u nich, jakby w stosunku do nas. Trochę na to polityka pewnie też wpłynęła, ale z drugiej strony widzimy, że jakoś tak zachwyceni otwartością na cały świat zaniedbaliśmy to, co mamy pod nosem. Trochę nadal nam kuleje ta kwestia taka tej przyjazności dla turysty, który tu przyjedzie na Żywiecczyznę, jeśli chodzi o transport. Troszkę jest tym lepiej, ale no nie wiem, przyjedzie turysta w sobotę, w niedzielę, chciałby gdzieś pójść sobie szlakiem, dojechać, móc wrócić z innego miejsca. Nieraz jak się nie jest zmotoryzowany, to jest bardzo ciężko. Też fajnie by było, gdyby była taka otwartość, jeśli chodzi o możliwość komunikacji, na przykład na Słowację czy do Czech, z Żywca. Już teraz widzę, że jest autobus, który gdzieś tam w godzinach wieczornych wyjeżdża z Żywca i można dojechać do portu w Talinie. Ja się pytam, dlaczego nie mogę dojechać do Bratysławy z Żywca, nie mogę dojechać do Brna, do Ostrawy, tak? I tak, żeby wrócić nawet w tym samym dniu, żeby tam poznawać tamtejsze rejony. Trzeba pamiętać o tym, że te kraje ościenne przejęły na przykład nasz system znakowania. Oni też się od nas uczyli znakowania szlaków turystycznych, mają bardzo podobne.
5: Czyli byłoby takie wędrowanie bardzo spójne, no i no właśnie, nie trzeba się przestawiać.
6: Tak, mamy kilka takich imprez, czy mieliśmy w przeszłości wspólnych, to znaczy na przykład Słowacy nas zapraszali, klub słowackich turystów, to się nazywało Rajd Druciarzy w Jawornikach. I to do dziś jest tam podtrzymywana ta tradycja. Też tam przyjeżdżali Czesi, Polacy z Zaolzia, więc to było takie fajne spotkanie. Ale to było to starsze pokolenie, które jeszcze oddzielone od siebie w czasach słusznie minionych, no jakby było sprawdzione tego kontaktu, tak? Ja tak się tutaj śmiałem, bo widziałem na jednej wycieczce, że ci starsi panowie z trzech różnych krajów, każdy mówił w swoim języku i spokojnie się dogadywali, tak? A młodsze pokolenie próbowało się dogadywać na przykład łamaną angielszczyzną. To też pokazuje, jak zmieniło się to, ten stosunek ludzi do siebie wzajemnie. Ale myślę, że do tego wrócimy. No, jakby kiedyś to było na zasadzie takiej ciekawości po prostu, co u sąsiadów. Wszyscy byli spragnieni. Słowacy byli trochę zachwyceni nami, my z innych powodów nimi. A teraz jakby wszyscy zachwyceni, tak jak mówię, szerokością świata i tych często bardzo egzotycznych kierunków, gdzie wyruszamy, jakby już przestaliśmy się sobą interesować. Ale wierzę, że to wróci. Są sygnały, że to powoli wraca.
5: Panie Jakubie, ale prawda jest taka, że no, żeby realizować te wasze pomysły, o których pan wspomniał, no to potrzebne są środki. Czy to jest tak, że wy się utrzymujecie wyłącznie ze składek członkowskich? No przecież wydaje się, że no, mimo że jest was sporo, no to przecież to nie wystarczy.
6: Oczywiście, my te składki członkowskie staramy się w całości przeznaczyć na potrzeby naszych kół klubów. Korzystamy z dotacji zewnętrznych, staramy się te środki dywersyfikować, te źródła, strumienie tych środków, które do nas docierają. No i mamy nadzieję, tak jak powiedziałem, na ten duży projekt, który by nam pomógł w odnowieniu naszej siedziby i takiej trochę też zmiany wtedy, te możliwości zmiany też koncepcji funkcjonowania stowarzyszenia, bo jak się ma gdzie, to można różne też fajne rzeczy robić. I trochę korzystamy, nie ukrywam, z tych zasobów, które też, co tu dużo mówić, dzięki naszym przodkom, naszym ojcom założycielom, którzy dobrze współpracowali z Habsburgami, też pewien majątek jakby towarzystwo zachowało. To jest w ogóle fenomen, że z dwóch wcześniej istniejących towarzystw, które próbowały już przed wojną się połączyć w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, bo to nie jest tak, że to pierwsza próba była w 50 roku. Trochę to ówczesna sytuacja polityczna rzeczywiście narzuciła bo obawiano się, że gdyby się te towarzystwa, czyli PTT i PTK nie połączyły, to moglibyśmy stracić majątek i w to miejsce komuniści stworzyliby coś, co bardziej by przypominało taki komsomoł i pewnie ta organizacja by zdominowała całą działalność turystyczną. Więc nastąpiła siłą rzeczy nastąpiło to połączenie, ale my tak naprawdę w bardzo wielu obszarach takiego myślenia, działania jesteśmy tak trochę jeszcze 19, a przynajmniej, że tak powiem, początkowo 20-wieczni. Czyli to jest takie fajne, że zachowaliśmy tą myśl i ten pierwotny cel. Tu jeszcze warto wspomnieć ochrona przyrody. To był przecież jeden z głównych celów na przykład Towarzystwa Tatrzańskiego. Wtedy jeszcze ograniczał się to Tatr, potem to się rozszerzyło. Tak? My dalej, mimo że zastąpiły nas w tym obszarze profesjonalne instytucje, parki narodowe czy nadleśnictwa, no to my dalej mamy gdzieś tam swoje 5 groszy do dodania, bierzemy udział w rozmaitych konsultacjach, staramy się współpracować z organizacjami, które chronią przyrodę i sami promujemy pozytywne działania w tej dziedzinie. Jeszcze taka jedna dziedzina, na przykład ochrona zabytków. Kiedyś funkcjonowali tacy społeczni opiekunowie zabytków, który zgłaszał konserwatorowi, że jakaś kapliczka się wali, że coś. Jeśli to nie był zabytek jakiejś tam wysokiej klasy, to nawet i sami gdzieś tam czyścili, próbowali, może nie odnawiać, ale, bo to różnie by pani była z tym, natomiast gdzieś tam odmalować, czy wysprzątać, czy na przykład dbano o takie miejsca związane z naszą historią, jakieś zapomniane cmentarze, jakieś groby żołnierzy i tak dalej. Więc funkcjonowali ci społeczni opiekunowie zabytków. Dzisiaj to się sprowadza raczej do tego, że powstają albo nieformalne, albo formalne grupy, które gdzieś tam zgłaszają, że coś się dzieje, jakaś kaplica się wali, jakiś zabytek, gdzieś tam elewacja na jakimś zabytkowej kamienicy i tak dalej, prawda? I to też jest bardzo ważne, że są tacy ludzie, którzy to społecznie zgłaszają. Oni nie mają jakby uprawnień i umocowania, żeby coś z tym robić, ale mogą sprawy monitorować i nagłaśnić. To jest bardzo ważne.
5: Panie prezesie, proszę wybaczyć, że tak drążę, ale wiecie już, no właśnie, być może macie stworzony jakiś projekt do tego remontu waszych pomieszczeń, waszej siedziby. Czy już wiecie, gdzie możecie, gdzie piszecie, gdzie chcecie pisać takie wnioski? No bo tu bez dotacji zewnętrznej się raczej nie obejdzie.
6: Nie obejdzie się bez dotacji, mało tego też z uwagi na to, że ten budynek jest zabytkowy, to będzie się to musiało odbyć w takim reżimie pod nadzorem konserwatora zabytków. No nie jesteśmy Wawelem, ale jest to zabytek też na tyle ważny tutaj lokalnie, że na pewno te procedury muszą być zachowane, co też zwiększa ilość pewnie dokumentów i środków, jakie są na to potrzebne. Nie mamy jeszcze takich szczegółów technicznych, ale pewien koncept mamy, więc będziemy pewnie o tym informować, jak już się coś zacznie dziać, żeby nie zapeszać. Natomiast tak jak mówię, posiadanie własnej siedziby i daje taką przestrzeń do tego, żeby zaprosić ludzi, żeby robić jakieś nowe rzeczy, nie tylko wychodzić na

0: Znaczy wiemy co, inaczej wiemy co chcemy, tylko teraz właśnie myślimy nad tym jak napisać wniosek i skąd te środki, ile tych środków musi to też to ktoś wycenić, ile ostatecznie będziemy potrzebowali. Proszę pamiętać, że każdy projekt, który się dzieje, czy to jest znakowanie szlaków turystycznych, czy jakieś dofinansowanie imprezy, wymaga często wkładu własnego. I to nie tylko wkładu własnego osobowego, co jest taką pracą wolontarystyczną ludzi, ale też wkładu własnego finansowego. I my na przykład, jak chcemy, to dotyczy wszystkich stowarzyszeń, pozyskiwać środki zewnętrzne, to trzeba zabezpieczać corocznie w budżetach te zasoby na wkład własny. Tak? To jest takie, że tak powiem, korowe zadanie w tym projekcie. Czasami może być tak, że wkładem własnym do danego projektu jest są środki z innego projektu. Jeżeli tak się to da zrobić, to fajnie, ale nie zawsze tak się da.
1: Panie prezesie, a jak zapowiada się ten wasz rok, no pierwszy rok nowej kadencji? Za wami już wiosenny zlot na Pilsku, bo ten jesienny na Babiej Górze.
0: Tak, wiosenny za nami, no to tak się odbyło, że tak powiem, z marszu, bo nowy zarząd przejął funkcję, no już właściwie trzeba było organizować ten zlot. W międzyczasie jeszcze mieliśmy w maju właśnie tą międzynarodową konferencję poświęconą znakowaniu szlaków turystycznych wspólnie z Klubem Słowackich Turystów. I tu nas też wsparła merytorycznie Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Już w tej chwili pracujemy nad regulaminem i, że tak powiem, programem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Będziemy gospodarzem tej ogólnopolskiej imprezy w dniach 17-20 września tego roku.
1: No dobrze, to wejdę w słowo i dopytam. Przodownik, czyli kto?
0: Przodownik, czyli ten, który promuje górską odznakę turystyczną. Odznaka, która ma już 91 lat. W zeszłym roku było 90-lecie. Corocznie jakiś oddział w Polsce jest gospodarzem takiego zlotu przodowników. Myśmy już kiedyś byli, chyba w 2014 roku, wtedy bazą był Zwardoń. A teraz myślimy nad tym, żeby bazą naszego zlotu, znaczy nie myślimy, tylko to już wiemy, będzie schronisko młodzieżowe w Zarzeczu. To też dzięki współpracy ze starostwem powiatowym Żywcu, Wydziałem Turystyki i Promocji Powiatu. Oczywiście będziemy stamtąd wyjeżdżać na wycieczki, na jakieś takie szkoleniowe rajdy. Przez te 3 dni będą prelekcje na miejscu, przyjadą przodownicy turystyki górskiej, ale też znakomita część to są przewodnicy, na przykład górscy z całej Polski. Będzie program dla tych bardziej ambitnych, mniej ambitnych. Jeszcze chcielibyśmy, tu już mogę zdradzić, w ramach tego zlotu zrobić taki jeden bardzo ważny akcent, mianowicie szlak zielony turystyczny, który jest w naszej gestii między Sopotnią Wielką a Korbielowym, przechodzący między innymi przez Halę Miziową, ma otrzymać imię patrona. Kolegi Edwarda Kudelskiego, zmarłego niedawno wybitnego działacza naszego towarzystwa, członka honorowego, wieloletniego wiceprezesa zarządu głównego PTTK. No chcielibyśmy tak w ten sposób kolegę Edwarda też uhonorować. No i oczywiście tradycyjnie ostatnia niedziela września. Zapraszam Państwa, spójrzcie w kalendarze, kiedy to tam wypada dokładnie. Markowe Szczawiny. Tradycyjny już 59. zlot żywczaków. To jest impreza, która za chwilę będzie miała 60 lat. Staramy się o to, żeby wpisać tę imprezę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, bo myślę, że mamy na to, mamy takie możliwości. Rzadko kiedy jest impreza, która ma 60 lat, mało tego, poza właśnie pandemią, jakoś tak to wyszło, że ona się odbywała rokrocznie. W 81 roku, to jeszcze nie był stan wojenny, bo on wybuchł w grudniu i w 82 już chyba było po. W każdym razie te imprezy się odbyły, więc nawet te różne trudne sytuacje, czy ta zmiana polityczna w Polsce nie spowodowała ani chwili przerwy. Jedyną przerwą, można powiedzieć, rzeczywiście był rok 2020 z uwagi na ten reżim sanitarny, że nie można się było skupiać. No też to jest w Parku Narodowym, więc tam jeszcze nas obowiązują bardziej ścisłe rygory ochrony przyrody, które rokrocznie uzgadniamy rzetelnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Babiogórski Park Narodowy to jest też nasz bardzo ważny partner, jeśli chodzi o współpracę. No właściwie my dzięki Babiej Górze w ogóle powstaliśmy, jakby nie ta magiczna góra, która się gdzieś tam rozłożyła między Beskidami a Tatrami, tak trochę z boku od Beskidów najwyższa, tak? Stanowiąca już to piętro alpejskie, już taki przedsmak Tatr. Jak ktoś z Beskidów chce wędrować w Tatry, to zawsze polecamy iść na Babią Górę, bo tam już będzie taki przedsmak, to już coś więcej niż Beskidy, ale jeszcze nie Tatry, ale już tak trochę poczujesz, jak to jest, tak? Więc to dzięki temu my też

0: powstaliśmy, więc mamy duży sentyment do Babiej Góry, do Babygórskiego Parku Narodowego, który przejął tak naprawdę te zadania już tak formalnie, państwowo, które kiedyś robił przez oddział Babiogórski i wtedy jeszcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. Gdzie was szukać? Strona internetowa, Facebook, siedziba? Gdzie najłatwiej? Jak najłatwiej do was dotrzeć?
0: Strona internetowa pttk.pl to jest strona główna towarzystwa, albo zywiec.pttk.pl, chociaż tą stronę też musimy odświeżyć, to będzie, jest w przebudowie. No i oczywiście nasz profil na Facebooku oraz profile naszych kół, klubów, komisji, bo i takie istnieją. Zapraszamy do kontaktu z nami, do tego, żeby wstępować w szeregi towarzystwa. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, a też ci, którzy zbierają na przykład odznaki, szczególnie górską odznakę turystyczną, znają nas doskonale, bo często tutaj przychodzą do biura naszego oddziału, które jest czynne 3 dni w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki, w celu weryfikacji książeczek GOT. Nieraz się to dzieje na miejscu, nieraz zostawiają te książeczki i potem przychodzą pozweryfikowane, przychodzą dzieci. Więc to zawsze też jest przestrzeń do takiej rozmowy, zachęcenia kogoś, żeby może by wstąpił do towarzystwa, zobaczył, jaką mamy ofertę, mamy gablotę, gdzie można, widzę, że się ludzie zatrzymują, oglądają, gdzie my tam jeździmy. To ciekawe właśnie w czasach internetu, nie każdy to śledzi w internecie, a nieraz ktoś, kto przechodzi ulicą, woli sobie podejść do gabloty i przeczytać takie słowo pisane na kartce papieru. To też jest ten nawiązanie do tego, co mówiłem, że część ludzi wraca do takich tradycyjnych form, mając dość tej cyfryzacji, która niekoniecznie poszła w tą stronę, którą miała pójść.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już przenosimy się do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z mikrofonem zaglądamy również do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z nami dzisiaj pani dyrektor Kornelia Gąsiorek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chcemy zaprosić was na, można powiedzieć, czerwiec z biblioteką, bo tutaj naprawdę będzie się sporo działo. 20 czerwca, to już niemal wakacje, wybierzecie się z waszymi czytelnikami na spacer literacki. To trzeba przyznać chyba dość młoda formuła, jeśli idzie o Żywiec.
3: Spacer literacki jest młodą formułą, jeżeli chodzi o Żywiec, ale takie wydarzenia były organizowane. Organizowali te wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów w ramach festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Tym razem Żywiecka Biblioteka Samorządowa w ramach Dni Miasta Żywca po raz drugi zorganizuje spacer literacki z Michałem Zgajewskim, który jest autorem kryminałów, a te kryminały i fabuła jest oparta na wydarzeniach z Żywiecczyzny. Są tam elementy krajobrazu i historii i dziedzictwa Żywiecczyzny. To jest taką propozycją zainteresowany. Bardzo proszę o zgłoszenie się do udziału w takim spacerze, który się odbędzie 20 czerwca o godzinie 16. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to wydarzenie organizowane w ramach Dni Żywca. Zapisy zgłoszenia należy do nas zgłosić pod adresem mailowym biblioteka@zywiec.pl. To wydarzenie będzie o godzinie 16. Pójdziemy szlakiem Norberta Krzyża. Będzie z nami również przewodnik, który przybliży tajniki, szczegóły tego szlaku, a pan Michał Zgajewski, pisarz, będzie opowiadał o swoich kryminałach i przybliży wątki i fabułę związaną z detektywem Norbertem Krzyżem. Po zakończeniu tego spaceru na plaży miejskiej będzie można jeszcze zostać, będzie poczęstunek, także tutaj nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, bo to będzie niespodzianka, ale wszystkich serdecznie zapraszam.
1: 21 czerwca w samo południe kolejne spotkanie z cyklu salonu poezji Anny Dymnej w Żywcu. No i tu trzeba przyznać, że to pomysł, który naprawdę zyskał ogromną popularność w Żywcu i po prostu się sprawdził. Chętnych na te spotkania nie brakuje.
3: Tak, salon poezji Anny Dymnej w Żywcu będzie organizowany w ramach Dni Miasta Żywca. 31 o godzinie 12. Jest to tradycyjnie niedziela. To będzie 11 Salon Poezji Anny Dymnej w Żywcu. Faktycznie ta formuła jest bardzo popularna. Jest to formuła wymyślona przez aktorkę Annę Dymną i co tydzień odbywa się w Krakowie. W teatrze, natomiast w innych miastach, w zależności od możliwości organizacyjnych, u nas ta formuła jest bardzo popularna. Trzeba się śpieszyć po odbiór wejściówek. Te wejściówki będą dostępne w czytelni biblioteki od 10 czerwca. Będą też możliwe zapisy pod numerem telefonu. Należy zadzwonić do czytelni. Na stronie internetowej są kontakty do poszczególnych działów biblioteki. Jeżeli chodzi o gościa tego salonu, to nie mogę tutaj ujawniać szczegółów, bo to będzie niespodzianka. Serdecznie zapraszam.
1: Ale tak czy inaczej gwarantuje Pani, że warto pojawić się na tym spotkaniu?
3: Tak, myślę, że te osoby, które uczestniczyły w salonach, potwierdzą, że ten udział, można powiedzieć, dla miłośników poezji i miłośników teatrów jest obowiązkowa.
1: I jeszcze w tym maratonie czerwcowym, 22 czerwca o 17:00, kolejne spotkanie autorskie.
3: Te wydarzenia, które Państwu prezentuję, na które zapraszam, są możliwe do zorganizowania dzięki projektowi, który został przez nas napisany i dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach programu Partnerstwo dla Książki na rok 2026. Realizujemy grant, taki projekt bardzo ciekawy pod tytułem Książka, Literacki Most Pokoleń i dzięki temu dofinansowaniu między innymi możemy zaproponować takie bardzo, bardzo urozmaicone i ciekawe wydarzenia w okresie przedwakacyjnym w czerwcu. I takim dopełnieniem tych wszystkich wydarzeń, które tutaj zaprezentowałam, z których można skorzystać, to jest spotkanie autorskie, które będzie 22 czerwca o 17:00. Kolejne spotkanie, bardzo ciekawe, z pisarzem, historykiem, z dziennikarzem Wojciechem Dudką, który się urodził w Bielsku Białej i jest autorem popularnych powieści historycznych, sensacyjnych, kryminalnych. Bardzo zachęcam i zapraszam. Spotkałam się z wieloma osobami, czytelnikami, którzy książki Wojciecha Dudki wypożyczają i czytają i są pod wielkim wrażeniem tej literatury. Także serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny, na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, darmowy, na niektóre z nich są zapisy. Szczegóły tych wydarzeń i całego kalendarium czerwcowego proszę śledzić na Facebooku lub na stronie internetowej biblioteki.
1: A jak już skorzystamy z wszystkich tych Waszych zaproszeń, to potem już tylko wakacje z książką obowiązkowo.
3: Tak, wakacje z książką obowiązkowo. Zapraszamy serdecznie. Zaczynają się już upalne dni. W bibliotece panuje bardzo przyjemny klimat. Oczywiście zapraszam, przypominam też o naszym patio bibliotecznym. Będziemy też na bieżąco informowali o różnych innych atrakcjach, bo to, że są wakacje, to też nie znaczy dla nas, że nie będziemy przygotowywać różnych wydarzeń, spotkań i nie będziemy zachęcać do udziału w wydarzeniach i do przychodzenia do biblioteki. W holu mamy jeszcze book crossing, także serdecznie zapraszamy osoby, które by chciały skorzystać z tej formy korzystania z książek. Dla przypomnienia tylko króciutko powiem, że to jest taka forma, która polega na tym, że te książki nie są wypożyczane. Nie trzeba się stresować, że nie będą oddane w terminie. Można je zabrać ze sobą za darmo, można je zostawić na wakacjach, można je zostawić na dworcu, na plaży, w restauracji, żeby ktoś inny mógł z tej książki skorzystać, więc są to książki nie do oddawania, tylko do wędrowania. Natomiast powolutku już też zbliżamy się do końca tej akcji i ta akcja będzie zastąpiona akcją, która co roku też spotyka się z dużym zainteresowaniem, a mam tu na myśli kiermasz książki używanej. Także przygotowujemy się już do otwarcia na początku lipca kiermaszu książki używanej w naszych zabytkowych, uroczych piwnicach bibliotecznych.
1: I pozostajemy jeszcze w bibliotece, bo tam od blisko 2 miesięcy działa już klub młodzieżowy. zaglądamy do klubu młodych, można powiedzieć, choć akurat nie rozmawiamy dokładnie w tym pomieszczeniu Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, bo tam właśnie młodzież ogląda jakiś chyba film, więc na chwilę opiekuna, koordynatora tego miejsca zaprosiłam w inną część biblioteki, do sali wystaw. Z nami dzisiaj Kajetan Woźnikowski.
4: Dzień dobry, tak jak pani już powiedziała, młodzież spędza właśnie czas po szkole, ogląda film, czyta książki, bardzo często wpada pograć w gry, no i klub działa już prawie 2 miesiące.
1: No właśnie, jak to jest? Był taki boom na samym początku, że młodzi walili drzwiami i oknami? Czy może są, cały czas są? Jak wygląda to zainteresowanie? No i podejrzewam, że ma to jednak związek trochę z pogodą.
4: Stopniowo nie było takiego wielkiego boomu, chociaż na początku dużo osób zaglądało zobaczyć, jak to wygląda. Tak wpadało na chwilę, a później część osób zaczęła przychodzić po szkole. Rzeczywiście niektórzy tutaj czekają do pierwszego autobusu, inni spędzają czas i są aż do zamknięcia, bo po prostu spotkają kogoś, zasiedzą się i chcą po prostu miło spędzić czas. No, frekwencja jest różna w zależności od pogody, też były matury, było wolne. No ale co zaskakujące, na przykład jednego dnia nie było prawie nikogo, bo właśnie młodzież ze szkół średnich miała wolne, a drugiego dnia już przyszli, po prostu się im nudziło w domu, jak odpoczęli, to chcieli się gdzieś z kimś spotkać i zaglądali, czy ktoś jest, grali w gry i no kręci. Myślę, że bardzo trafiony pomysł, zwłaszcza, że teraz pora roku jest taka sprzyjająca raczej aktywności na zewnątrz, a skoro i tak ktoś przychodzi, to myślę, że jesienią będzie dużo większa frekwencja.
1: No właśnie, a jak to jest z tą informacją na temat klubu młodych, bo to taka prawdziwa, to taka nazwa tego akurat miejsca w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. No, ale właśnie młodzi wiedzą, że to miejsce jest? Czy to wciąż jest jakieś zaskoczenie?
4: No, myślę, że dużo osób wie. Na pewno na Facebooku były duże zasięgi i z profilu biblioteki też dużo tutaj zaprzyjaźnionych organizacji, samorząd udostępniał te informacje. No ale też myślę, że najskuteczniejszą taką formą jednak jest taka poczta pantoflowa, przekazywanie sobie, młodzież sama zaprojektowała plakaty, zanosiła je do szkół, gdzieś tam przekazywała sobie te informacje. Myśleliśmy też, żeby może jakoś tak odgórnie spróbować je przejść po szkołach. No ale na razie młodzi sami się angażują, sami przekazują te informacje, więc jakoś się kręci. No a zobaczymy, też na pewno wrzesień to będzie jakaś taka zmiana w szkołach, że przyjdzie nowa młodzież do szkół średnich. No tak się to przewija, więc może wtedy z jakąś taką dodatkową promocją. A na razie to się to na tyle fajnie działa, że nie trzeba dodatkowych działań wdrażać.
1: No dobrze, a jaki jest odzew od młodych ludzi? No właśnie, rzeczywiście to, co wymyślili ci nieco starsi, czyli pomysł na taki klub, to jest odpowiedź na te realne potrzeby, chęci młodych ludzi? I jak tak pan z nimi rozmawia? No bo przecież spędzacie tam wspólnie czas. No to właśnie, jaka jest ta informacja zwrotna?
4: No, myślę, że pozytywna. Młodzież to tak bardzo naturalnie przyjęła i cieszy się, że ma gdzie posiedzieć. Sami się śmiali, że wcześniej to się kręcili po galerii, tak trochę bez celu, a teraz mogą przyjść i spokojnie usiąść. Też korzystają tutaj z mikrofalówki, robią herbatę, przynoszą jakieś jedzenie. Czasem sami w domu coś pieką, żeby się podzielić, jak się umówią. Więc od tej strony bardzo fajnie. Też wciąż czekamy, co się uda zrobić w trzecim pomieszczeniu, bo na razie jedno jest takie bardziej użytkowe, jedno typowo biblioteczne. No a trzecie byśmy chcieli takie bardziej aktywizujące, może z jakimiś piłkarzykami, czy zymbergajem, czymś takim do grania, też takim bardziej aktywnym.
1: Mam pytanie jeszcze o wolontariuszy. Czy pojawiają się tu osoby, które no właśnie tak chciałyby bardziej związać się z tym miejscem? No i czy tacy wolontariusze są tu właściwie potrzebni?
4: No myślę, że to się gdzieś tak trochę zlewa, kto jest takim typowym uczestnikiem, a kto wolontariuszem, bo takich typowych wolontariuszy, no umowy o wolontariat nie mamy, ale gdy były jakieś akcje w parku, czy tam się reklamowaliśmy, to tutaj uczestnicy klubu sami chętnie pomagali. na co dzień też każdy dba o to miejsce i mam wrażenie, że każdy rzeczywiście tak trochę bierze za to odpowiedzialność, więc no takie płynne wchodzenie w rolę, tutaj się też sami organizują, że właśnie jakieś spotkania między sobą też zobaczymy, bo na razie nie organizowaliśmy jakichś takich zajęć z naszej strony, bo młodzież twierdziła, że chce po prostu sobie posiedzieć, mieć takie miejsce, żeby odpocząć od korków, od szkoły, a móc po prostu w spokoju porozmawiać, no ale widać, że to od nich też oddolnie wychodzi, że sami sobie ten czas jakoś organizują, umawiają się też bardzo fajnie, no bo no teraz akurat oglądają film i rozmawiają, no ale te gry planszowe cieszą się powodzeniem też. Młodzież znowu po książki sięga, no bo jak są na regałach, to tak prościej niż po prostu przyjść do biblioteki, więc wracają jakieś takie formy spędzania czasu, które niekoniecznie teraz są modne.
1: No dobrze, a w jakich godzinach otwarty jest klub? No i czy będzie funkcjonował też przez wakacje, które coraz bliżej?
4: Klub jest otwarty od poniedziałku do środy od 13 do 17, od czwartki i piątki od 12 do 16. W wakacje będzie otwarty, ale dokładnie w jakiej formie, w jakich godzinach jeszcze będziemy ustalać szczegóły.
1: Są jakieś postulaty młodych? Czego jeszcze oczekiwaliby? Może mają jakieś swoje autorskie pomysły?
4: Są pomysły, próbowali się umawiać na sesję RPG, narzekają niektórzy, że jest za późno otwierany, inni, że się za wcześnie zamyka. Wiadomo, no trudno to jakoś będzie ustalić, no ale myślę, że wszystkie te pomysły zbieramy, co się będzie udało, to zrealizujemy. A też ta grupa tak naprawdę osób, które przychodzą, dopiero się wyklarowała po tym pierwszym miesiącu. No więc jesteśmy, rozmawiamy i myślę, że jesteśmy otwarci po prostu, w jakim kierunku ten klub pójdzie.
1: Dziewczyny, akurat na was wpadłam tutaj w tym klubie. Długo już tutaj przesiadujecie dzisiaj?
5: Siedzimy tu już mniej więcej od, w sumie to takiej godziny albo nawet półtorej i przez cały czas mniej więcej oglądaliśmy ten film.
1: Ważne jest to miejsce, dobrze, że powstało. No właśnie, wy całą ekipą sobie tutaj przesiadujecie. Gdyby nie to miejsce, to co byście robiły?
6: Przyznam szczerze, że do końca nie wiem, no bo tutaj się fajnie przyjść po szkole czy nawet przed szkołą. Dzisiaj sobie urządziłyśmy tam z paroma innymi jeszcze osobami grupową naukę na sprawdzian. No i teraz tutaj właśnie przyszłyśmy, bo czytałyśmy książkę, teraz oglądamy film dla porównania. No i można się tutaj świetnie bawić. Jest jedzenie, jest picie, jest po prostu takie miejsce, żeby usiąść, pogadać, poczytać.
1: Czego chcieć więcej.
7: Prawda, ja się zgadzam.
1: No dobra, to macie jeszcze, bo klub funkcjonuje tak mniej więcej ponad miesiąc, blisko dwa miesiące. No to macie jakieś postulaty, co jeszcze ulepszyć, co zmienić? No właśnie, dla tych organizatorów, którzy to wymyślili.
7: Planujemy troszkę tam poszperać po możliwych wyjazdach, na przykład pójść na jakieś targi książki, trochę bardziej rozszerzyć ten klub książki, żeby więcej ludzi dowiedziało się na temat tego miejsca i dołączyło do nas, bo jest to naprawdę fajna sprawa, a możliwości są spore.
1: Mm-hmm. No to jakie jeszcze postulaty?
8: No ja bym dodała, że na przykład też mamy taki zamiar bardziej na takie łono natury wyjść i też sobie robić na przykład pikniki. I tam też rozmawiać o książkach i może oglądać filmy. No i tyle tak naprawdę.
1: No a jeśli idzie o te godziny dostępności samego klubu, póki co jest w porządku? Czy mógłby być otwarty dłużej, wcześniej?
8: Ja uważam, że godziny akurat są idealne, bo da się, jeżeli nie ma jakichś wcześniejszych zajęć, to da się przyjść przed szkołą i właśnie sobie można albo się pouczyć, albo po prostu posiedzieć, z kimś pogadać, czy jeszcze coś. I po szkole też tu się dobrze da przyjść, bo najczęściej to szybko kończymy lekcje i w sumie jeżeli ktoś ma problemy z dojazdem, to też nie musi gdzieś cały czas chodzić, jeszcze coś, a może po prostu przyjść sobie tutaj i też wygodnie posiedzieć i poczekać na autobus czy tam MZ-kę. To jest po prostu, uważam, że idealne miejsce do takiego spędzania czasu, gdy się nie masz naprawdę czym zająć.
6: No, to ja się troszeczkę nie zgodzę, bo my zanim klub mógł być otwarty i wcześniej, i trochę dłużej, bo to, że myśmy dzisiaj właśnie zaczynały na późniejszą godzinę i nam się udało wbić przed lekcjami, to nam się po prostu udało. I na przykład dzisiaj jest czynny do 16, a można by posiedzieć do dłużej, no bo ja o 16 mam autobus, ja bym chciała zostać dłużej, no to mam dopiero za dwie godziny.
1: Czyli co, wszystko jednak jeszcze wymaga uzgodnień, może jakichś rozmów z organizatorami?
7: Mhm, zawsze mogłoby być lepiej.
1: Ale jest nieźle.
7: Jest bardzo dobrze.
5: Super. Zgodnie.
1: Ale muszę jeszcze zapytać, młodzi dbają o to miejsce, traktują to właśnie jako takie swoje miejsce, no zależy im na tym?
5: Ja uważam, że większości, a nawet wszystkim, którzy tu przychodzą, to zależy na tym miejscu, dlatego że na razie nie chodzi tu dużo osób, ale jesteśmy taką grupą już, która się stała bliższa do siebie i po prostu wiemy, jak traktować to miejsce i wiemy, że każdemu z nas zależy na tym miejscu, dlatego tu zawsze jest czysto, zawsze jest coś do jedzenia, do picia i po prostu jest przyjemna atmosfera.
1: A na koniec jeszcze przypomnienie o bezpieczeństwie, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa.
9: Od 3 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Najważniejsza zmiana polega na tym, że osoby, które nie ukończyły 16 lat, będą miały obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Nowe przepisy obejmują również zasady przewożenia dzieci do 7 roku życia. Takie dziecko przewożone na rowerze, rowerze z napędem albo wózkiem rowerowym, co do zasady także powinno mieć założony kask i być przewożone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, na przykład w odpowiednim foteliku, siodełku albo w konstrukcji do tego przeznaczonej. Warto podkreślić, że za naruszenie tych obowiązków odpowiedzialność ponosi osoba, która ma obowiązek opieki albo nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli dopuści do jazdy dziecka poniżej 16 lat bez wymaganego kasku, może zostać ukarana grzywną do 100 zł. Taka sama kara grozi za dopuszczenie do nieprawidłowego przewożenia dziecka do 7 roku życia, na przykład bez kasku albo bez wymaganego zabezpieczenia. Przypominam jednak, że w tych przepisach nie chodzi wyłącznie o mandat. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kask może znacząco ograniczyć skutki upadku, zwłaszcza podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Apeluję więc do rodziców i opiekunów. Przed wyjazdem sprawdźmy, czy dziecko ma dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty kask. Czy rower albo hulajnoga są sprawne. A także przypominajmy dzieciom o ostrożności, obserwowaniu drogi i dostosowaniu prędkości do warunków. Bezpieczeństwo zaczyna się od dobrego przykładu dorosłych. Jeżeli dziecko widzi, że rodzic sam zakłada kask i przestrzega przepisów, dużo łatwiej uczy się właściwych zachowań na drodze.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
10: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego twórcy ludowego z Łękawicy Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat,
11: tak,
10: prawda?
11: Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem i zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie oszczędził siły i czasu dla adeptów. Pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, to był jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę teologiczną. Na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło i tą jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z troszkę cięśnikiem i ze stożkiem kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linor bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą. On jest skromny, zawsze jego takie powiedzenie, pycha mnie nie rozpycha. To jest, on to często powtarzał i to jest takie piękne, że można być wielkim, mieć świadomość tego, ale nie pokazywać tego, nie mówić o tym, ja jestem największy.
10: On bardzo kocha ludzi. Zapraszał do siebie ludzi.
11: Ja u niego bywałem ze swoimi wnukami. Mój wnuk ma teraz 25 lat i chodzili na czworakach, bawili się z szopką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak: Zbyszek, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, ja chcę tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu jeszcze paru twórców, a on
10: na elegancko.
11: A on na elegancko. No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie i oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił: moja. Jak trzeba było coś sprzedać, on mówi: ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi: moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. To po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1991 roku, to za namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił, po co mi ten Kolberg, jak ja na tym straciłem? Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski i zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć: dziękujemy, mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak świetnie wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas to, co było w kościele, opowiadał i potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Zjadał śniadanie, obiad, a potem mówi: muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. I to było takie piękne. A jak mnie w domu nie było, jak przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię: czemu nie wchodzisz, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? No to po prostu takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i których przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
10: Wielki mały człowiek.
11: Tak, wielki mały człowiek. Zbigniew Mierzyński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam prowadziłem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą i Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego pracę.
10: Oby takich artystów nam nie brakło.
11: No tak.
2: SK Beskidy.
12: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas zatrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionym w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedloną z Łękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Łękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki, nawiązujące do wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. Sam Hulka kolędował w młodości z szopką, odgrywając scenki przy pomocy kukiełek własnej produkcji, tworząc własne teksty i scenariusze przedstawień. Niektóre z tych kukiełek będzie można obejrzeć na naszej wystawie otwartej po benefisie. Znany zeliderz ludowy tworzył głównie w drewnie lipowym, orchowym, brzozowym. Jego prace często nagradzane są i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Józef Hulka nie tylko rzeźbił w drewnie, zdarzyło mu się też rzeźbić w kamieniu z sukcesem. Znany jest najbardziej jako malarz na szkle, swojego malarstwa na szkle, o tematyce głównie religijnej. Zdobywał wiele nagród w swoim życiu, w wielu konkursach, m.in. w Rabce, w Bielsku Białej, w Żywcu. Najważniejsze nagrody to jest nagroda imienia Oskara Kolberga w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki imienia Władysława Orkana za rok 2009, zasłużony dla województwa śląskiego, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla powiatu żywieckiego.
2: O tym się mówi w Łękawicy.
12: Od 1991 roku, kiedy pan Józef Hulka z małżonką założyli w swoim domu izbę twórczą, chętnie przyjmowali młodzież szkolną i przekazywali jej miłość do sztuki i tradycji. Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 roku wydało wspomnienia pana Józefa. Przepiękna książka. Pan Józef zawsze chętnie przyjmował gości u siebie, dyskutując o sztuce i życiu, pokazując swoje dzieła, dzieląc się swoimi przemyśleniami i twórczością. Wspierał również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy, opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej pisanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed państwem uczniowie zespołu szkół w Łękawicy zaprezentują fragmenty prozy Pióra Mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
13: Dla rozrywki towarzyskiej opowiadajmy sobie trochę o tym, co nazywamy aniołami. Pismo Święte uczy, że to są duchy wspaniałe, stworzone przez Boga. Niejeden ciekawski człowiek dopytywałby może, po co one są, dla kogo są potrzebne, co mają do roboty, czy są dobre, albo czy mogą być złe i z jakiego powodu. Co możemy się od takich spodziewać? Nie szukajmy dalszych pytań, ale zacznijmy dyskusję.
14: Niechże będzie zrozumiałe dla każdego wierzącego człowieka, że to Bóg w swoich wszechmogących zamiarach zechciał uczynić na swoją chwałę człowieka, który będzie miał ciało i duszę. Dla początkowego życia przygotował mu ziemię z całym bogactwem, aby człowiek używał, wiernie spełniał wolę Bożą, a potem był przeniesiony do wiecznej krainy szczęścia i świętości. Zachęcające więc było na początku pytanie: po co te anioły? Po pierwsze, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, a po drugie, na pomoc człowiekowi w życiu ziemskim.
15: Ale nie omijmy przypomnieć. Pierwej, niż pojawił się człowiek na świecie, Bóg stworzył te duchy, zwanych po ludzku aniołami. To im Bóg dał pierwej rozum i wolną wolę. I do wstępnego bytu zlecił im służebne czynności, którymi chwalili Boga, dopełniając swoją miłością. I żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
13: ale uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwiecznej dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi, którego uczynię ciałem i duszą. Po pewnym czasie ta wspaniała Jutrzenka, widząc swoją wielkość, piękność, siłę butną, zarozumiałość, zniosła się w niepohamowaną pychę. Zalała się nienawiścią. Wystąpiła przed Bogiem, zaryczała gorzej niż zwierzęcym głosem. Nie będę ci służył! Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłusznych na aniołów. Pod wodzą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie Jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło w przepaść piekielną.
15: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przekazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
14: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż objął rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
13: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana. Ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
16: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
15: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie ze słuchanych opowiadań, a może by tak o sobie coś słuchać? No, nie tak dawno jeszcze temu śpiewana była pieśń o naszym ludzkim stróżu, Aniele Bożym.
13: Mój stróżu Aniele, mój miły patronie, będę ja cię wzywał przy ostatnim zgonie.
14: Można tu przeżywać nadzieje i prośby, w których by nasz osobisty anioł stróż wspomagał i nasze dobre uczynki przed Boga zanosił. Ktoś zapytał, czy każdy człowiek od pierwszego do ostatniego ma osobistego anioła stróża? Tak, każdy ma swojego. Więc dziękujmy Bogu za naszych Bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa. Niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.
16: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Hulka, grudzień 2008 rok.
17: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Łękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka Podczocha.

0: SK Beskidy.
1: Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa o powstanie.
0: SK Beskidy.
1: Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie uchwały ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała panu Józefowi Hulce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych, należących do grona autentycznych i unikatowych już artystów, kultywujących i popularyzujących tradycyjną sztukę ludową, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W dowód najwyższego uznania dla jego dokonań artystycznych oraz ogromnego zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowej Kultury.
2: Opuściłam pana Józefa. Szanowni Państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marty Cienkowskiej wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: Stowarzyszenia Szeroka za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy pana Tadeusza Tomiczka o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie Józefie, 100 lat życia to niezwykły dar i niezwykła opowieść. Opowieść o człowieku, który historią swojego życia zapisał niezwykłą księgę. W pana dziełach żyją wspomnienia pokoleń oraz wiara przodków. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz głęboki ukłon w działalność oraz za to wszystko, co pan uczynił dla kultury. Życzymy, by każdy dzień przyniósł spokój, ciepło bliskich oraz poczucie dumy z pięknego życia, które na zawsze wpisało się w historię naszej gminy i stało się jej częścią. Niech zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi towarzyszy panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Bielesz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że pan z nami jest.
0: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z panem spotkać i z państwem. A jest mi tym bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał pan tą tradycję. Uczył pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny jubilacie, panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Łękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na pana twórczość, panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że głównie pan tworzył i obrazy na szkle i rzeźby związane z Panem Bogiem, z aniołami, to ja myślę, że te anioły nad panem czuwają. I życzę panu, panie Józefie, żeby i ten anioł stróż, i te pozostałe czuwały nad panem wiele jeszcze lat. Żeby pan żył w zdrowiu, dobrze się czuł. A mieszkańcy Łękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
4: Szanowni państwo, panie i panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczycili się swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Łękawicy. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui, ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tą laudację. Czy jako tak samo jak pan Józef urodzony w Łękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z tobą tyle lat, chociaż oczy wiatły nieraz wiatr. Przy tobie się nauczyłem żyć, przy tobie mogłem. To chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co wspólnie razem z panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Łękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj ci zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć tak. Panie Józefie, byłem, jestem i będę z pana dumny. Niech pan żyje w zdrowiu następne 100 lat.
5: SK Beskidy.
1: Szanowny panie Józefie, na samym początku chcieliśmy panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za pana dzieło, które pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny panie Józefie, w imieniu zarządu powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji 100. rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania tradycji, za każde dzieło będące efektem pańskiej pracy, za pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
6: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat, nie 100, bo pan Józef przerósł nas swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić wszystkie te osoby, które z panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj pana Olka Dyla, panią Gosię Słonkę, pana Zbyszka Micherdzińskiego, pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury, żebyśmy razem panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo pan Józef najbardziej was pamięta i z wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla pana, dla rodziny podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy. wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień. To jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.
7: Ja chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od stowarzyszenia, od zarządu głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Hulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan niekwestionowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni w otoczeniu rodziny

0: 50 lat współpracy kulturalnej. Od 75 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury. Znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie, że jest naszym Wowrą beskidzkim. Myślę, że jest nawet lepszy od Wowry. Dziękuję i gratuluję panie Józefie tego wszystkiego, co pan zrobił dla sztuki ludowej. Sądzę, że pana dokonania będą zapisane na stałe w dorobku polskiej sztuki. Dziękuję.
1: Wielce szanowny panie Józefie, gospodarze regionu, szanowni państwo, gospodarze regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, no najważniejsi posłowie, senatorowie, organizatorzy tej niezwykłej uroczystości i wszyscy państwo goście. Ja reprezentuję Muzeum Ziemi Sądeckiej, do niedawna Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu była nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa Anny i Józefa Hulków tu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie, w jury był profesor Reinfus, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcje i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna, która stała się częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, dobrze świadczy o karpackiej wsi, pomaga zachować jej obraz i przechowywane w niej wartości dla pamięci następnych pokoleń. Z prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z panem przy okazji pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: SK Beskidy.
3: Dostojny jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni państwo, ja pragnę w imieniu was samorządowych miasta Żywca, w imieniu pana

0: burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć. Pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji niezwykłych urodzin pana Józefa Hulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycje pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie Żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się także swoją wiedzą, przez co stał się pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowny jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnień i refleksji. Przeżył pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii, doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Hulce, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego człowieka, niezłego artysty. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcza. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
3: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy, myślę, powiedzieć my łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego naj.
4: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami. Prawdziwie złotymi. Tak jak pana dzieła, pana życie, pan cały. Proszę przyjąć ode mnie z tymi najszczerszymi życzeniami zdrowia.
5: Szanowny panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej pragnę podziękować za piękne wystawy, rzeźby, które u nas wykonałeś, u nas zrobiłeś w naszym towarzystwie. Nie będę przedłużał się, tyle bardzo pięknych, ładnych słów. Dziękuję bardzo za wszystko i to z Ziemi Żywieckiej. Chyba największą nagrodą jest dzisiejsza pogoda. Pan Bóg dał ci 100 lat, dał ci słońce, dał ci błękitne niebo. Tego ci życzę na następne lata i proszę przyjąć, czyli gratulacyjnie będę to czytał. Na wieczory to rodzina przeczyta. Dzięki bardzo. Bóg zabrać za wszystko, co wam zrobiłem.
6: Dziękujemy za słowa,
1: które potwierdzają, jak wielką wartość dla naszej gminy i wszystkich mieszkańców jest dorobek Pana Józefa. Z okazji jubileuszu stulecia Pana Józefa listek gratulacyjny przesłał Pan Premier Donald Tusk oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Mirosława Nykiel. Pozwólcie Państwu, że je teraz odczytam. Prezes Rady Ministrów. Szanowny Pan Józef Hulka. Szanowny Panie, z podziwem zwracam się do Pana w dniu setnej rocznicy urodzin. Gratuluję niezwykłego jubileuszu i jednocześnie składam płynące z głębi serca życzenia, aby kolejne lata miały w dobrym zdrowiu i były wypełnione codzienną życzliwością osób najbliższych. Obchodząc tak imponujące tej rocznicy jest przywilejem, który dostępuje tylko nieliczni. Możliwość obserwowania i przeżywania ludzkich losów dała Panu niepowtarzalną perspektywę oraz bogactwo życiowej mądrości. Wierzę, że dzielenie się tym doświadczeniem było radością zarówno dla Pana, jak i dla wszystkich, którzy mieli sposobność z niego korzystać. Seniorzy są i pozostaną strażnikami nieprzemijających wartości oraz zbiorowej pamięci. Państwa dojrzałość, umiejętność spojrzenia z dystansem na ludzi i wydarzenia pozostają istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze były otoczone szacunkiem, zajmowały w społeczeństwie należne im miejsce. Z wdzięcznością patrzę na Pana trud i wytrwałość pokonywania kolejnych jego etapów. Dziękuję za wskazanie drogi wiodącej ku dobru i mądrości. Z wyrazami szacunku, Donald Tusk. I drugi list. Szanowny Pan Józef Hulka, mistrz rzemiosła i twórca ludowy. Szanowny Panie Józefie, z okazji jubileuszu stulecia proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana pięknego i twórczego życia. Jako stolarz i wybitny twórca ludowy przez dziesięciolecia współtworzył Pan artystyczne dziedzictwo Żywiecczyzny. Pańskie rzeźby, maski, szopki, kolednicze oraz malarstwo na szkle są świadectwem talentu, pracowitości i głębokiego zakorzenienia w tradycji regionu. Dzięki Pana pasji i konsekwencji lokalne obrzędy oraz dawne formy wyrazu artystycznego zyskały trwałe miejsce w kulturze i pamięci kolejnych pokoleń. Pańska twórczość stała się nie tylko osobistym spełnieniem, lecz także ważnym elementem budowania i umacniania tożsamości kulturowej całej społeczności. Nagroda imienia Oskara Kolberga jest potwierdzeniem wyjątkowego wkładu w rozwój i ochronę polskiej kultury ludowej. Pańskie prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i poza jego granicami, stanowiąc powód do dumy dla całej społeczności. Życzę Panu zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil radości i satysfakcji z dorobku, który na trwale zapisał się w historii regionu i polskiej kultury. Z wyrazami szacunku, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel. Szanowny Panie Józefie, w tym wyjątkowym dla nas wszystkich momencie poproszę Pana o zabranie głosu. Będzie nam niezmiernie miło wysłuchać kilku słów refleksji i wspomnień w dniu Pana benefisu.
6: Chciałbym podziękować, ale pojęte się nie wiadomo, będę teraz na wytrzymaniu. Wszystkim razem jednakowe przyjmuję w życiu.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Jak to było kiedyś, jak byłyście małe, jaka była robota, co do was należało?
2: Obowiązkiem było takim. Pisałeś ze szkoły, musiałeś nanieść wody, drzewa do chałupy.
1: Nie było wody bieżącej.
2: Nie jest no potoka nie? Na bisagach. A wiesz co to są bisagi?
1: Wiem, co
2: na
1: to
2: tych
1: są
2: bisagach nanieść wody, krowom do sopy, do chałupy wody, drzewa przed piec i tam jest co cokany
1: po. Czy się dzielili robotą?
2: No zależy kto.
1: Kiela was było w chałupie. No, no.
2: Każdy miał swoją robotę.
1: Przypasowane tak. Do każdego była
2: jak
1: robota.
2: Jak chciał iść kany pogonić, to nic ino po potokach i szczeliali my się patykami. To my mieli szczerby.
1: We wojnę zeście się
2: no,
1: bawili.
2: No, we wojnę. A jak ten? Trudno, jak była zima, nogi zima było, to się szło do sopy zagrzać nogi i ręce, żeby tata czasem nie,
1: nie widzieli.
2: Że jest zima ci, bo by ci już więcej do pola nie puścili. Ma tak. Trzeba było w sopie zagrzać się i z powrotem dyla do pola.
1: Nie było telefonów, to nie dzwonili.
2: Nie, no kaszcie, co to będzie ci dzwonił? Komórek nie było, komórka była zaparta na skubel.
1: A w coście się bawili oprócz tego szczelania? Jak żeście małymi, takie nie, malutkie
2: co,
1: były.
2: Kłazy się grało patykami, kije się wybijało i to z różnych gier. Skokanki, hipkanki by na drodze się rysowało. I,
1: na drodze, no.
2: I to się, i tym takich by się bawili.
1: Było coś takiego, że wam uszyli na przykład lalkę, mama czy babcia?
2: Z dziewczętami targała, jak mam je sukienkę, bo my sypały z dziewczętami po toku spodnicę, ksyła taką wąską i mam jak sukienkę buchła ze schowki i pod korzeniem z jak ją trzymała, żeby się mama nie dowiedziała, jaka jest sukienka. No i sukienki suka, ale sukienki już nie było.
1: Aha.
2: No i nie znalazła się. A my jak swój krowy pasz, to my się tam ubierały do spodnicków takich mini i takich wąziutkich, a jak my chciały mieć szpilki, to my gwoździe biły do gumioków i to my miały szpilki.
1: No to bogaci.
2: No.
1: A to było po szkole czy we wakacje?
2: No po szkole. Bo we wakacje to by byli wszyscy w Gruniu. A my mieli wszystko supa i tam żeś cały zaś co zbyt w Gruniu.
1: Tak, tam żeście tak. Mieli zaś no, utrzymanie no. Siana, trzeba było nazbierać na zimę, tak?
2: Tak, tak.
1: Ale mnie uprawialiście też tam
2: wszystko? Wszystko, wszystko. Jak tata posi kosić na wydotki, to całe południa kosili, co do pław te siana nakosili. Nie było nowoz, no, nie było no. Nic. Jest to trzeba było z tych toli wynosić na słońce, żeby
1: A co pamiętacie ze świąt? Jako to wyglądało? Czy właśnie się dużo wcześniej myślało o tych świętach? Przątani? Dziadka się już śmieją.
2: Teta tobie posłali z głowinką do kościoła. Pewnie w tą sobotę. Sło się z głowinką, było palowaj. A Jezek się to wstydziła, jak się już tak iśka, to takimi pacie zrobili. Moja ubiernotka z niego pobiła w piecu. No i podniósł, płodzek dała, no i do kościoła posłał, przysłał z kościoła wzięła. Tak głowienkę w rzucach do okupy. Pyc! Tak jak był mądry.
3: Krzyżycki się
2: robił. Poniedziałek Wielkanocny, czy nie wiem już, który to dzień, bo też byli z tymi krzyżyckami. Płyniwka, każdą niwkę wy
1: A Wielki Piątek no. Był taki mocny post?
2: No buz.
1: Chyba cały post, nie? Ja jeszcze za dziecka no pamiętam, jak babka żyła, to nie wolno nam było radia
2: coś,
1: włączyć.
2: Coś było taki głośnik, a radiów nie było, był nie głośnik, było. Taki kołchóz był na ścianie i no ani to nie włączali no na jaki tam wiadomościka, no. Kiedy, jak ja, tak to nic nie słyszało we głoście. Tata skrzypce miał zawieszone i cały płet nie grali na nim. A potem na chwilę, jak z Jeffa było, to myśli do Józka na Bystrą, tam niby na tej imieniny, to tata czekali już do tego Józefa, no już tam myśli do Józefa, no i tam je zagrali. Jaki to dzień to było, to już taki no. Na taki się no. Dzień tam słoi.
1: A było tak, że się wyparzało gorki na no, post?
2: Też nie wiem powiedzieć, co to tak gorki wyparzowali, no pamiętam taki maśnicki, to wiem, że zawsze to parzowali.
1: A żeby to no.
2: No to też co inne, no. Wiesz.
1: Ale ja słyszałam, że uważali rodzaje tłuszczu, że wieprzowego no nie używać, a masło od krowy zaś...
3: Sprzedało się.
1: Co się wam zaś zboczyło?
2: Posłali z masłem, więc ja byłem sam w Alpie, to ja musiał chodzić. Posłali mnie do miasta z masłem. No ale ja przyszłam do miasta, no to jak już była przecież już wiesz jak to. Przecież jak nie posłamałem dziewczęciem, tata go dali, tak go dali. Tam to sprzedał, dziewce sprzedał z masło. Nikt się mnie nic nie pytał, ja z masłem. Rany boski, ja pójdę z masłem, buchał pie, buch, masło, płet, most, a pieniądze mi dali na autobus, to te pieniądze go, tato nie było tam, tyle dali za masło. No i to przyjęcie, dobre. To
1: przyjechałaś na gap. płapę.
2: No, co na płapot grojec na nogach przysłać?
3: Cię szły do miasta.
2: Długo tata nie wiedzie, długo. Ja się wydała dopiero, jak mu to się przyznała, to mi tata będzie tak, no, to ja wiedział ze mną, ale że takich dziwce bym to nie wiedział. To trzeba było na przynieść i przetopić, żeby się
3: zjeść.
2: No taki był sobie, wiesz, ten. To by coś chodziło.
1: Ale przynajmniej macie się z czego.
2: Jezus, ja byłem straszny wysiłc. Ja byłem straszny wysiłc.
1: Wysiłc?
2: Bardzo.
1: To jest taki szpasownik?
2: Tak. No. Wysiłc. Mnie tata rodmiał. Bo mnie się tata nigdy nie spytała dwa razy. Co, a mnie nic, bo ja głośno godała, jak i godał te dziewice godał.
3: Głośno godali, bo tata ja, godał. Tak, ja nie dosłyszał, nie będę dwa razy pytał.
2: A jak już tak, jak to mymrał pod nosem, to no. Taki był zły. Tak,
1: a przy świętach Bożego Narodzenia, co wam utkwiło w pamięci? Przed świętami takie przygotowania?
2: Piec był taki kachlowy, buktów na piekli, nijakich tam nie było placków innych. Bukta była, no i zawijoki, no i wizy tam zawijoka jakiego. A tak to inne same bukty i piec my taki mieli, co to wiesz, co się na tym dawało na piec.
3: Łopata była,
2: no, taką drewnianą, no, taką my to tu mieli
3: chmieli.
2: A potem co piekali my w tym kiski? To właśnie pamiętam, że kiszki, jak my zabili świnie, to... To tata wszystkie kiszki opiekali tam w tym piekarniku, a potem na słomie to układali, żeby się to nie psuło albo coś takiego.
1: A co za dziecka, pamiętacie, co było na Wigilii? Coście mieli, jakie potrawy?
2: No nic nie było, no kapusta, ziołnierki, fazola i grzyby. A ty tam widział rybę kiedy?
1: Strągów też tu
2: na też ty coś, ty żadnych rybów nie było. Ja już była panną, to już dopiero by ta ryba była. A co mieli, jaka to mieli ta rybę kupić, jak wiesz, jak to widzisz, że ryby były. No jak to kam miał pieniądze, to może sobie tak kupiła, tak.
1: A ten kompot taki suszony?
2: A to robili, to jest susorki, to susyli potem w takim...
1: Ale nie wędzone, bo takie suszone.
2: Suszone na tym, by tu Kameśka taki miała...
3: Młyn taki.
2: Taki na tym, tata zaś... Tata mieli młyn.
3: Piec,
2: a tam młyna, teraz po wróśnika nosili mąkę mleć na prazuchy. Tu mieli taki bogaty,
3: tam
2: tata mieli...
3: To kamy mieli młyn i taki był złubek, taki był zrobiony z wody, co woda tam leciała na koła i tam my upłetoka mieli. Jeszcze ta dziura jest do ziela.
2: No to ja już tam te nie, a już potem jak tam młynnice tu przenieśli.
3: To całe tu ciupszy, wszystko te tam pszenice, a mlokany to
2: na bukty przesioli, to była taka...
3: Zytu na kloszt.
1: I ja się chciałam jeszcze spytać o Boże Narodzenie. Czy się co robiło w chałupie, czy się szanowało? Było takie wolne, że się nie robiło nic?
2: Nic. Chałupy się nie zamiatało, nie śmiało się ani łew zamiatać. Całe święta nie wymiatało się śmieci do pola. Chociaż jakie by były śmieci, to nie inne pozbierali, nie zamiatali.
1: Ciotka Godoza się jej mama nawet nie cesała.
2: No, ale no, w Boże Narodzenie nie ważyło się nic, bo się jadło wszystko to, co od Wigilii było. No to wszystko się odgrzewało, to się jadło. Szczepana dopiero coś i taka się ważyła.
1: Nika się nie chodziło.
2: Nie chodziło się, broń Boże, nie śmiało się nika po chałupa chodzić. A kto pierwszy z kościoła przyszedł, to tak wartko lecieli jeden przed drugim z kościoła sobie cztery pierwszy, bo to jakoś ich dobry syn jakiś ich się to nosiło na cały rok, się to powodziło ci się, jak to się tak
3: mówi.
2: No, we Wigilię, my jak byli mali, to my się nie mogli dosekać rana, kiedy też rano się rozwidni, bo jak jest tata z mamą spał, to my już szli jednym za drugim winsować, bo my kolędę dostawali. Oto 10 lat mam taki w fałpie. I to mi lecą, winsują i do już słucha, są duże dzieci i pieniędzy mi nie biorą, ale winsować lecą, jeden za drugim leci. To już każdy mi leci winsować we Wigilię rano.
3: Macie w piecu gęś, a na piecu kochota.
2: Macie chłopca runcuta.
1: A chodzowaliście po kolędzie?
2: Oj, bardzo, bardzo.
1: Dziewczęta też chodzowały?
2: No. Po załoknami śpiewowali.
1: A dziewczęta do chałupy nie wchodziły?
2: Nie. A my tak raczej nie.
3: Raczej tak na.
1: Ale dostawałyście kolędę na
2: młodzież? Kolędę, tak, tak.
1: Iście winszowały tak samo, no, dziewczęta?
2: No pewnie.
1: Bez chłopców. A z czym chodziłyście?
2: Tak, śpiewać po załokna.
3: Płynęło. I to się chodziło w Szczepana?
2: W Szczepana się zaczynało chodzić. No i potem jeszcze się chodzili do Nowego Roku.
3: A wracając do Wigilii, po Wigilii się śpiewowało kolędy?
2: Bardzo.
3: Kolędy czy pastorałki?
2: A to już co już ci przyszło na myśl? Pastuskowie bracia mili, zach z wiecora, potem to jest, potem pójdziemy bracia w drugą z wiecora. To są takie pospolite były nasze pastorałki. A kolędy, no to jak zwykle kolędy całe się śpiewała, zaraz szli do kościoła. No nas tata nie szli był stary. No,
3: a Jezuśnicny Kwiecie śpiewowali tu u nas? Słyszę z nieba muzykę?
1: No, też.
2: Było kiedyś, jak my byli, no na przykład, my teraz w tych świętach, ale jak było w Górskiej Żalei i Druga Krzyżowa. No tak, Jezu, jako ta ciotecka dobra, bo ona mi kawę przecedziła, bo nie było tego płozucha, nie było na tym. I zaś się słona Górskiej Żalei płosała, że zaraz po raniu pusał. My też przysał po ciuśku.
1: A rano pluskę upiekli.
2: I temu trochę,
1: no i teraz co jak zjod.
3: Jaką pluskę?
2: No prazuchę. Prazuchę,
1: to my kluski nazywali.
2: No i taki brano, i zaś było w Łodzie,
3: bo to było w Cięcinie.
2: Nie chciało się widzieć, no, bo zaś się tak chciało jeść, ale wiesz, no ale co jak wytrzymał.
1: Do Cięciny myśli, godzinę się sur.
3: Groniami tu.
2: Przez Brzeziny.
1: Przez Kłopiec.
2: No i widzisz, bo to się dopiero wie co. A teraz nie mogą godzinę wytrzymać w kościele. A prędzej wyzienie dziecko do tego od 10 do wiecora w kościele musiał być.
3: A się też za daleko się było wracać.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

0: Beskidy News.
1: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy na wielu spotkaniach o tej historii, prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: Zarzecze, Zadziele i Zabłocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniona jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za: Zabłocie, Zadziele i Zarzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkających, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, a każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj, 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komolińskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i Żywieckich, tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnąć, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj Centrum Ogrodnicze Szarotka i Centrum Handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki, a więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta, i od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę lasu Kabat. Już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję, i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny i ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, stawarzy, mrowców, hazuków, biernatów, kłusaków, no oczywiście sopków, bielów, bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. to właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie od nogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Czyli mamy jedną wątpliwość. W owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No, wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie, ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 1715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemie na za Zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatu, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa, pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden i drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja, bo tutaj w przypadku młyna podatek opierał się na czymś innym i tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ Łanów i Łany Żywieckie, układ Łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu Łanów Zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna, bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też do dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa Nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale Nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa. Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i wyrębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na Żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie? Gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska. 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. to jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj no, geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości pół kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browar na 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do Leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na dwóch murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek, bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące, stare koryto Leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem, zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa, Zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj. One nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowej strony i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej Garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło

1978 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północy, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 1885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku Żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa, nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy na całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia, ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywało

0: sposoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie linianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samolotem, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google. Zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki, i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych wzmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w kronikach żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające, wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schreter, ale Schreter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego folusza, bo folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie. Też tam są pewne młoty, które biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach. Były to tak zwane suszarnie. A tutaj, zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Schreterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Schretera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846 winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka. Na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą. Choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce, i na Wiedeń, i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy i jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast no, należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była to na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj posiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo. Mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie, wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście Cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak jak mówiłem wcześniej, niewątpliwie i do dzisiaj, i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda, również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jeden z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw winie. Tak. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego i prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określami lokalnymi, na przykład przy Młynie, przy Mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w Zaborze Cesarsko-Królewskim, a o tym terenie, o Zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego, bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy. I wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę. Nie, musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, a to na domu jednym z zabłockich. Już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 1939 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszarawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgaowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która niegdyś żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań to spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście, moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłocie.
1: Eska Beskidy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: myślisz?
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupi dzień wszystko się błyszcze.
1: Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Escape Skidy.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.